0: Cześć, to Zbyszek Bieniak i Piotr Prela z zespołu Hanky Tank. Pozdrawiamy słuchaczy Radia Praga.
1: Minęła druga, 11.
2: Muzyczna nowość w Radiu Praga.

Lubił przerwy na ślubia i dziewczyny w biegu latem. Czasem któraś przystanęła kupić pismo z bitym bratem, albo przeglądała okładki komedii romantycznych. Uśmiechał się hurtowo, choć miał handel detaliczny. Śliczne i brzydkie, zbyt anorektyczne, albo grube jak balony klimatyczne. Miał wybór, więc zagadywał te fajniejsze. Jedne się śmiały.

nim. Czekała ktoś, powie to ty. I któregoś dnia trafił go jasny grom. Grom miał niebieskie oczy i włosy blond. Nogi do ziemi i uśmiech do gwiazd. Chciał czy nie chciał, Janek totalnie wpadł. Zwykle nie zapominał języka w gębie. Teraz zapomniał po polsku mówić zupełnie. Za to ona zagadała, że teraz będzie jeździć co weekend ze wschodniej na uczelnię. Po miesiącu nabrał odwagi na tyle, że nieśmiało jej pokazał do kina Praha bilet. Krótko trwały pertraktacje. Dziś od uczelni ona zrobi sobie wakacje. Rację mają.

czekałaś, ktoś powie to ty. Taka sobota, co mota maj, on wyjechał gdzieś na mecz w kraj. Ona na dworzec, bo egzamin, co spędzał, jest powiek sny. Oczy zmęczone, wlepione w skryt, szybko na peron, słychać już zgrzyt. Osoba wy się wtacza, a z drugiej manki leci ekspres. Gdzieś się wyspanie, a może błąd, krzyk ludzi słychać daleko stąd. Krew rozlewa się po torach, nieśpiesznie. Warszawa wschodnia dała, Warszawa wschodnia zabrała, Warszawa wschodnia dała, Warszawa, Warszawa wschodnia dała, Warszawa wschodnia zabrała, Warszawa wschodnia dała, Warszawa.

Codziennie, w samo południe, gramy jazz popołudniową porą. Najlepszy jazz w mieście Warszawie. Hiciory, nowości, najlepsi artyści i najlepsze kawałki. Wszystko to w dwugodzinnym secie bez zbędnego gadania. Serdecznie zapraszam codziennie od godziny 12:00.

hej, daj się wykrwawić, kiedy znowu miłość mnie rani. Widocznie nie jestem ciebie wart.

Raz oddane słowa. Jestem spoko kolesiem, co dobre słowo niesie, jak dobry wujek, nim obdarowuje. Nie kolo

0: Cześć, z tej strony Emilia z zespołu Leśne Zwierzęta. Chciałabym pozdrowić w imieniu własnym oraz mojego zespołu wszystkich słuchaczy Radia Praga. Pięknego dnia!
1: Minęła 4:14.

Check out my melody.

0: Pozdrawiam serdecznie Radio Praga. Mówi Grażyna Szapołowska. Całuję serdecznie wszystkich.
1: Radio Praga.

7 days, 7 days, 7 days, 7 days, 7 days, 7 days.

Don't.

0: Muzyczna nowość w Radiu Praga.
1: Cześć, z tej strony Zakuka.
2: Pozdrawiamy serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Praga.
1: Posłuchajcie naszej najnowszej piosenki.

0: nami. Muzyka podziemia, miksy na żywo i newsy ze świata DJingu. W każdy wtorek o 20:00, poza pierwszym wtorkiem miesiąca. Prowadzą
1: DJ Scy,
0: Vera Icon.

0: Dzień dobry w Radiu Praga. Słuchacie Radia Praga.
1: Agnieszka Gryszczyńska, profesor w Katedrze Prawa Informatycznego na Wydziale Prawa Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
2: W obszarze cyberochrony mamy wiele zmian w przepisach. Czy ten obszar wymaga tak dużej regulacji i jakie wyzwania z tym się wiążą?
1: Obszar cyberochrony dotychczas nie był przedmiotem daleko idącej regulacji. Tak więc w ostatnim czasie w zakresie cyberbezpieczeństwa zarówno na poziomie Unii Europejskiej, jak i na poziomie krajowym pojawiły się regulacje, które mam nadzieję już niedługo będą tworzyły coś, co możemy określić jako ekosystem. To nie tylko ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, to również regulacja związana z ochroną danych osobowych, ale też nowe unijne regulacje takie jak DORA, CRA. Natomiast w zakresie przepisów krajowych ustawa o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej, regulacje zawarte w kodeksie karnym, czy w końcu w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Tu niestety, jeżeli chcemy po pierwsze nakładać pewne obowiązki na podmioty związane z podnoszeniem cyberbezpieczeństwa, następnie egzekwować regulacje tych obowiązków oraz karać zarówno administracyjnie, jak i karnoprawnie sprawców naruszeń, wymaga to przyjęcia określonych przepisów.
3: Dzień dobry, adwokat Mikołaj Śniadała z firmy Andersen Tax & Legal.
2: Jakie są największe wyzwania z perspektywy prawnej związane z implementacją dyrektywy NIS-2 do polskiego porządku prawnego?
3: Implementacja dyrektywy NIS-2 przebiega w Polsce w sposób zorganizowany w związku z pracą nad ustawą o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Zagrożenia związane z implementacją w głównej mierze dotyczą czasu implementacji. Chcielibyśmy, żeby to stało się jak najszybciej, a ustawa, która obecnie została wypracowana, w pełni realizuje założenia dyrektywy, dostosowując do tych lokalnych warunków, w których jesteśmy.
2: Które obowiązki wynikające z nowelizacji ustawy o KSC będą największą trudnością dla przedsiębiorców i sektora publicznego?
3: Jeżeli chodzi o trudność wdrażania tych postanowień tej ustawy, należałoby spojrzeć na to z perspektywy gotowości organizacji. Organizacja powinna być gotowa, czyli rozumieć, czym ona jest, gdzie ma podatności i w jakich miejscach potrzebuje wsparcia. Ustawa nie nakazuje konkretnych rozwiązań, a jedynie uwrażliwia na to, że trzeba się zająć tematem. Trzeba dokonać analizy ryzyka i na tej podstawie oznaczyć obszary, które wymagają poprawy. Na pytanie, które obowiązki związane z ustawą KSC mogą nastarczyć największych trudności przy ich wdrażaniu zarówno dla sektora publicznego, jak i prywatnego, należy zwrócić uwagę na to, że ta ustawa nie nakłada konkretnych obowiązków, a nakłada rozwiązania, które należałoby przedsięwziąć, żeby te obowiązki ustalić. To przedsiębiorca powinien dokonać samozbadania i wskazać, w jaki sposób zabezpieczyć swoje bezpieczeństwo. Jeżeli mówimy o trudności, to może być to trudność w dostępie do audytorów, do pomocy, które potrafią pomóc przedsiębiorcy wskazać, dokonać właściwej analizy ryzyka i wydać wyłącznie takie rekomendacje, które będą adekwatne. Ustawa nie nakazuje wydawać dużej ilości pieniędzy na rozwiązania, które nie są adekwatne do zagrożenia. Więc największym wyzwaniem dla przedsiębiorców i administracji publicznej będzie właściwa identyfikacja zagrożenia.
2: Czy widzi Pan obszary, w których projekt ustawy może rodzić niejasności interpretacyjne lub potencjalnie spory sądowe?
3: Jeżeli chodzi o obszary, które potencjalnie miałyby być przedmiotem niejasności, ja takich obszarów nie widzę w projektowanej ustawie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Ustawa została skonstruowana w porozumieniu z różnymi grupami i resortami. Trwało to uzgodnienia bardzo dużo, już praktycznie 6 rok pracujemy nad tą ustawą. Był ten okres czasu, w którym można te wątpliwości było zgłaszać i ostatnie poprawki, między innymi ostatnie poprawki, świadczą o tym, że te wnioski zostały uwzględnione. Obecna ustawa jest wyrazem konsensusu wszystkich środowisk, które były zaangażowane w jej pisanie i odpowiada podnoszeniu cyberbezpieczeństwa.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Maria Mrówczyńska, podsekretarz stanu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Międzynarodowe Agendy Badawcze jest to program finansowany ze funduszy na rzecz nowoczesnej gospodarki. Wpisuje się w strategiczne obszary rozwoju naszego państwa ze względu na to, że wspiera polskich naukowców, którzy testują nowe technologie, ale także kreują nowe technologie związane z półprzewodnikami, związane ze sztuczną inteligencją, czy też z badaniami genetycznymi człowieka.
2: Dlaczego inwestowanie w centra doskonałości w takich obszarach jak kwanty czy biotechnologia jest dziś kluczowe z perspektywy kraju?
1: Inwestowanie w centra doskonałości, które wiążą ze sobą naukowców zarówno naszych w kraju, jak i też naukowców spoza granic naszego kraju, w takie centra, które zajmują się technologiami kwantowymi czy też związanymi z bezpieczeństwem, jest kluczową działalnością zarówno nauki, ale też i pracy na rzecz naszego kraju, ze względu na to, że wyniki badań, które w takich miejscach są wypracowane, są transferowane do gospodarki.
2: Jak państwo chce wspierać transfer technologii z takich ośrodków do gospodarki?
1: Nasz kraj wspiera transfer wiedzy do gospodarki, zarówno z takich ośrodków jak Centra Doskonałości, które mają w swoim DNA wpisaną konieczność komercjalizacji wyników badań, a więc transferu wiedzy ze społeczeństwa do gospodarki, ale warto też nadmienić, że taki transfer ma miejsce nie tylko w kreowanych tutaj dzisiaj Centrach Doskonałości, ale również na uczelniach, instytutach badawczych czy instytutach Polskiej Akademii Nauk. To również jest obowiązek uczelni, ale i też wszystkich podmiotów systemu szkolnictwa wyższego, aby wiedza wypracowana na uczelni była komercjalizowana, czy w sposób bezpośredni, czy też pośredni przez jednostki.
3: Krzysztof Pyrć, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. Międzynarodowe Agendy Badawcze jest to wyjątkowy program organizowany przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej z funduszy FENG. Jest wyjątkowy z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że są to największe granty indywidualne, które można otrzymać w Polsce na badania naukowe. Po drugie, te badania naukowe, które są realizowane w ramach tych projektów, mają na celu poprawę nie tylko stanu nauki, ale również naszej gospodarki, naszego społeczeństwa, czyli są nakierowane na efekt, realny efekt, który może być ważny dla nas. Po trzecie dlatego, że takim głównym celem, który przyświeca tym projektom, jest nie tylko przeprowadzenie tych badań, ale również zgromadzenie wybitnych ludzi w jednym miejscu, osiągnięcie pewnej masy krytycznej talentów, stworzenie pewnej kultury wysokiej jakości pracy naukowej, która sprawia, że takie centra nie tylko istnieją, ale również zaczynają siać dookoła, siać jakością, zaczynają tworzyć jakość, tworzą nowe kadry i nową przyszłość. Międzynarodowe Agendy Badawcze to największe projekty, jakie można realizować indywidualnie w Polsce w tym momencie. Są to również projekty stojące gdzieś pomiędzy nauką a technologią, nauką a innowacją. My jesteśmy jakby tym pierwszym etapem, który znajduje się pomiędzy odkryciem naukowym, a faktycznie stworzeniem aplikacji, które mogą być przydatne dla społeczeństwa. Także moim zdaniem są to absolutnie wyjątkowe, jest to absolutnie wyjątkowy program i absolutnie wyjątkowe projekty.
2: Które z obszarów, sztuczna inteligencja, kwanty, fotonika, medycyna precyzyjna mają największy potencjał przełomowy i dlaczego?
3: Wymieniła Pani całą serię technologii przełomowych. Trudno powiedzieć, które są najważniejsze. Najważniejsze jest to, żeby u podstaw leżała dobra nauka, faktycznie wysoka jakość i tak naprawdę globalność. To znaczy, żeby te technologie były rozwijane nie w skali Polski, ale w skali całego świata. Tak, żeby te innowacje miały charakter globalny i mogły sprawić, że i polska nauka, i polska technologia stanie się globalna.
2: Jak wygląda w praktyce droga od ambitnych badań do wdrożenia i współpracy z przemysłem?
3: To jest bardzo długa droga. Droga pomiędzy badaniami a przemysłem to jest bardzo długa droga, to jest bardzo trudna droga. W wielu przypadkach ta droga nigdy się nie kończy, nigdy nie dochodzimy do celu. Natomiast ja zawsze porównuję takie badania przełomowe do takiego szukania złota. Jeżeli szukamy złota, bardzo często tego złota nie znajdziemy, ale jeżeli już znajdziemy to złoto, to faktycznie możemy na tej kanwie budować, możemy budować nowe technologie, możemy budować firmy. Jeżeli zobaczymy sobie na gigantów technologicznych tego świata, to zobaczymy, że praktycznie każdy z nich miał swoje podstawy właśnie w badaniach naukowych, właśnie w przełomowych odkryciach.
4: Marcin Kuźniak, AstroCent, Centrum Astronomiczne imienia Mikołaja Kopernika, PAN. Projekt AstroCent jest drugim projektem MAB w serii, którą otrzymaliśmy od Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Pierwszy projekt rozpoczął się w 2018, skończył się 2 lata temu. W ramach tamtego projektu rozwinęliśmy szereg technologii, które wywodzą się z astrofizyki cząstek, służą do badań podstawowych, ale mają również zastosowania rynkowe. Teraz w tym nowym projekcie właśnie te zastosowania będziemy rozwijać i przybliżać do rynku. Jednym z przykładów technologii, które będziemy rozwijać i komercjalizować docelowo, jest nowa metoda pozytronowej tomografii emisyjnej. Jest to technika obrazowania medycznego z zastosowaniem w onkologii. Nowe podejście, które proponujemy, które opiera się na technologiach używanych do eksperymentów z dziedziny astrofizyki cząstek, pozwala stukrotnie zmniejszyć dawkę otrzymywaną przez pacjenta, co pozwoli otworzyć tę metodę diagnostyki dla dużo szerszej populacji, dla dzieci, kobiet w ciąży na przykład.

0: Radio Praga.
1: Psychiatrą dzieci i młodzieży, ekspertem medycyny snu. Wielu Polaków się nie wysypia. Nie można powiedzieć, że wszyscy, bo są osoby, które wysypiają się dobrze. Natomiast wielu Polaków się nie wysypia. Wynika to z różnych przyczyn. Natomiast większość z nas wstaje jednak z trudem i ma problem z tym, żeby dobrze zacząć dzień.
2: A jak to potem na nas wpływa? Na to, co my robimy w ciągu dnia? Na naszą efektywność i w domu, i w pracy?
1: Efektywność niestety nam spada w momencie, kiedy przestajemy się dobrze wysypiać. Chcielibyśmy być bardzo efektywni, chcielibyśmy osiągać sukcesy, natomiast badania mówią wprost. Osoby, które się źle wysypiają, nie są efektywne, mają gorsze wyniki w pracy, gorsze wyniki w kontekście naukowym czy w szkole.
2: Dlaczego tak jest, że my się nie wysypiamy, my nie znajdujemy czasu na sen, my chcemy zrobić za dużo? Jak to?
1: Ostatni wiek bardzo zmienił nasz sposób spania. Jeżeli byśmy się cofnęli o te 100 lat, to się by okazało, kiedy elektryczność nie była jeszcze dostępna w tak powszechnym stopniu jak w tej chwili, że ludzie spali nawet do 12 godzin na dobę. To nie był cały czas taki sam sen, bo był sen podzielony na dwa elementy. Był sen martwy, czyli ten głęboki, który trwał różnie 3-4 godziny. Potem była przerwa w środku nocy, gdzie się ludzie oddawali spokojnemu czuwaniu lub innym czynnościom. I następnie był sen poranny, czyli taki płytszy, w którym ludzie się dosypiali, czy mieli okazję, żeby śnić. Bo tak naprawdę w śnie najgłębszym bardzo niewiele snów odczuwamy, czy pojawiają się jakieś myśli. Śnimy przede wszystkim nad ranem.
2: Ile czasu my powinniśmy spać, żeby się wyspać, żeby mieć tą energię na cały dzień i co jest najlepsze, najzdrowsze dla naszego organizmu?
1: Żeby się dobrze wyspać, powinniśmy być przede wszystkim regularni. Regularni nie w kontekście tego, o której się kładziemy spać, tylko o regularni w kontekście tego, o której wstajemy. Bo jeżeli codziennie uczę swój mózg, że wstaje o tej samej porze, to w tym momencie mój mózg wie, o której się obudzić. Reguluje w ten sposób również wydzielanie hormonów, takich jak kortyzol, TSH, hormony tarczycy, insulina, hormony głodu i sytości. Nie jesteśmy w stanie w pewnym sensie do końca przewidzieć godzinę zasypiania. Ona zwykle, jeżeli mamy stały tryb życia, wychodzi o tej samej porze. Ale są takie dni, kiedy byliśmy bardziej aktywni fizycznie, przebiegliśmy maraton i położymy się 2 godziny wcześniej i to też jest zdrowe. Będą takie dni, kiedy nudziliśmy się na kanapie przez cały dzień, no to w tym momencie nasza potrzeba snu spada i położymy się później. I jedna i druga wersja będzie okej, o ile będziemy regularnie wstawać o tej samej porze.
2: A co jest gorsze, jeżeli my się nie wyśpimy, nie dośpimy, bo nas budzik wybudzi i czujemy się zmęczeni, czy jeżeli śpimy za długo?
1: Z punktu widzenia medycyny snu zarówno niewysypianie się, jak i spanie zbyt długo nie jest dobre. Jeżeli się nie wysypiamy permanentnie, nie mówimy tu o jednej zarwanej nocy, ale o regularnym niedosypianiu godzinę, dwie w ciągu doby, to nasz organizm wchodzi w taki tryb trochę walki. Więc pojawiają się problemy hormonalne, pojawiają się problemy z ciśnieniem, z funkcją serca, czasami dochodzi do nadmiernego wzbudzenia. Natomiast w przypadku, kiedy mamy problem z tym, że śpimy za długo, zwykle wynika to z tego, że przez cały tydzień nie dosypiamy i próbujemy to odespać w sobotę. Nie jesteśmy w stanie zmusić się do dłuższego snu, jeżeli byśmy się regularnie wysypiali.
2: Czy praca też powoduje, że my na przykład się nie wysypiamy? Stres może powodować, że my na przykład mamy problemy z zaśnięciem? Jak to na nas działa? I jak to potem może działać na właśnie na naszą pracę, na to, jak nas postrzega pracodawca?
1: Generalnie mamy problem ze snem, jeżeli nie jesteśmy w stanie odciąć w pewnym sensie stresu od naszego funkcjonowania poza pracą, poza obowiązkami zawodowymi. Osoby, które potrafią w cudzysłowie zamknąć drzwi pracy w momencie, kiedy ją opuszczają, są osobami najzdrowszymi, tymi osobami, które wysypiają się najlepiej. Jeżeli nasza głowa cały czas jest w ramach obowiązków zawodowych, ciągle o tym myśli, nie jest w stanie tego odciąć, to automatycznie nasz sen jest płytszy, bardziej niespokojny, mamy wyższy poziom kortyzolu, a kortyzol jest hormonem pobudzającym, hormonem, który uniemożliwia nam głębsze zaśnięcie, który wydziela się nam tuż przed obudzeniem w najwyższej ilości, po to, żebyśmy mogli dobrze zacząć dzień.
3: Radio Praga.

0: Dzień dobry w Radiu Praga.
1: Nowy podcast z psychologią wśród ludzi w Radiu Praga. Najważniejsze koncepcje psychologiczne, życiowe przykłady, ćwiczenia, które pomogą lepiej dogadywać się z sobą i z innymi. Zapraszam, co niedzielę o 20:00, Aleksander Brych.

rhyme to the rhyme of the unheard.

0: Fight to kill. Słuchacie Radia Praga.
1: Przeprowadziliśmy badanie wśród polskich przedsiębiorców, tak małych, średnich, jak i dużych, żeby właśnie ocenić, jak wygląda ich świadomość związana z cyberprzestępczością i z potrzebą ochrony przed cyberatakami. To, co nas jednak trochę zaskoczyło, to, że ta świadomość nie jest tak wysoka, jakbyśmy o tym marzyli. Jeżeli pomyślimy sobie, że w Polsce w zeszłym roku odnotowano przez CERT Polski 260 tysięcy ataków cyberprzestępców, to świadomość polskiego sektora wymaga jeszcze rozwoju. Natomiast małe firmy mają dużo mniejszą obawę. Tak naprawdę bardzo, bardzo boi się tylko 5% małych firm, że taki cyberatak może im się przytrafić. To się nieco zmienia w zależności od tego, czy dana firma była zaatakowana, czy nie. I w sytuacji, kiedy nawet właśnie mała firma została zaatakowana, to już 25% stwierdza, że jest to duże ryzyko również na przyszłość. W Polsce 1/4 małych firm, 44% średnich firm i ponad 50% dużych firm już doświadczyło takiego cyberataku. Małe firmy bardzo często myślą, że atak cyberprzestępców ich nie dotyczy, ponieważ są zbyt mali, że bardziej się opłaca zaatakować dużą firmę. To nie jest do końca prawda, ponieważ cyberprzestępcy mają bardzo prostą i ekonomiczną zasadę. Atakują tam, gdzie jest najtaniej. I oczywiście, gdzie jest taki najlepszy udział, stosunek korzyści z ataku do kosztu ataku. Widzimy, że w ogóle szkolenia pracownicze związane z cyberatakami są zbyt rzadkie. Tylko 64% firm dużych przeprowadza takie szkolenia regularnie, corocznie. A w przypadku małych firm to ponad 54% takich firm nie przeprowadziło takiego szkolenia nigdy. Więc tutaj jest ogromna luka edukacyjna, a w naszej ocenie edukacja pracowników mogłaby w dużej mierze bardzo, bardzo pomóc.

0: Dzień dobry w Radiu Praga. Słuchacie Radia Praga.
1: Zbigniew Bagiński, jestem marketing dyrektorem w firmie Lucky Fish, dystrybutora produktów koreańskich. Kimchi to w zasadzie jest taka sałata kiszona, to jest fermentowane warzywa, głównie kapusta pekińska z różnymi dodatkami. Kimchi nie jest czymś jednym określonym, można zmieniać odrobinę i smak oraz skład według naszych upodobań. Produkt cieszy się coraz większą popularnością, jeżeli chodzi o polski rynek, to przede wszystkim Polacy poszukują i kochają odkrywać nowe smaki, szukają ich po prostu. Jesteśmy narodem, który się stał bardzo gastronomiczny, muszę powiedzieć, że też w tym nurcie bardzo wiedziemy. Jeżeli chodzi o samą popularność, to kimchi jest czymś nowym, czymś świeżym, czymś zdrowym i bardzo dobrym, który można łączyć z wieloma innymi potrawami. Generalnie kimchi jest nowością, jeżeli chodzi o trendy kulinarne, to przede wszystkim trend, który jest zdrowiem. Kimchi jest bardzo zdrowe, posiada wiele bakterii ze względu na swoją fermentację, które wspomaga perystaltykę jelit oraz odporność, jest idealne na jesienną słotę. A dodatkowo ma bardzo charakterystyczny smak, który można łączyć z wieloma potrawami, tak więc stwarza to pewną uniwersalność robienia burgerów, dań, kiszu lub podawania sauté. Kimchi można łączyć z wieloma elementami. Oczywiście świetnie smakuje sauté, to jest lekko pikantna potrawa, lekko kwaskowata ze względu na swoją fermentację. Można ją łączyć w burgerach mięsnych lub wegetariańskich, takie jak dzisiaj mamy, albo podawać ją po prostu dań, zapiec ją z kiszem, nawet podać na pizzy.

0: To była nowość.
1: Siema, z tej strony Daniel oraz Daniel z zespołu Punch Orange. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie do słuchania Radia Praga.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Młodzi ludzie nie różnią się bardzo znacząco od nas dorosłych, jeśli chodzi o definiowanie dobrego życia. W takich badaniach, które mamy dostępne, które czytamy, widzimy, że bardzo często dla nich ważna jest rodzina, miłość, przyjaźń, niezależność. Ta niezależność jest bardzo szeroko definiowana, to jest i niezależność finansowa, bo jeśli młodzi ludzie pracują, to głównie, żeby mieć niezależność finansową. To jest także niezależność od jakichś norm rodzinnych czy części norm społecznych, które młodzi ludzie siłą rzeczy kontestują w okresie dojrzewania. Natomiast dla nich przede wszystkim ważna jest rodzina, przyjaźń, bliskość i relacje.
2: Jakie aspekty życia są obecnie najważniejsze dla młodych ludzi?
1: Z oczywistych powodów to, czym młodzi ludzie najbardziej się interesują, to jest system edukacji, to jest to, co dzieje się z nimi w szkole. Mamy przecież obowiązek szkolny przez 12 lat. Młodzi ludzie muszą, a nie tylko chcą być w szkołach, więc zależy im na tym, żeby szkoła była bliska ich potrzebom, bliska ich oczekiwaniom, ale że też uczyła ich rzeczy, których oni uważają, że potrzebują. Tutaj trzeba przyznać, że szkoły oceniają bardzo, bardzo krytycznie. Pewnie bardziej krytycznie niż to w praktyce wygląda, więc mamy tu sporo do zrobienia, jeśli chodzi o upewnienie się, że młodzi ludzie uczą się tego, co jest im potrzebne, ale też, że widzą potrzebę uczenia się tego.
2: Jak odbierają polski system edukacyjny? Czy czują się w nim dobrze?
1: Widzimy, że polska szkoła dobrze albo bardzo dobrze radzi sobie z uczeniem umiejętności podstawowych, takich przedmiotowych, czytania ze zrozumieniem, myślenia matematycznego, myślenia w naukach ścisłych. Znacznie trudniej jest polskiej szkole rozwijać u uczniów takie umiejętności pozapoznawcze, społeczne, emocjonalne. W tym zakresie polska szkoła na tle innych krajów o podobnym poziomie rozwoju gospodarczego radzi sobie relatywnie gorzej. Więc jeżeli widzimy jakąś potrzebę interwencji w systemie, to właśnie w takim zakresie, żeby szkoła lepiej uczyła współpracy, lepiej uczyła regulacji emocjonalnej, lepiej uczyła zarządzania stresem, żeby budowała asertywność, żeby rozwijała ciekawość młodych ludzi. Bo tutaj mamy chyba więcej do zrobienia niż jeśli chodzi o nauczanie matematyki i języka polskiego.
2: Jakie zmiany powinny zajść w systemie edukacyjnym, aby poprawić dobrostan młodzieży?
1: Dobrostan młodych ludzi w szkole zależy jest przede wszystkim od tego, w jakich oni są relacjach. I wiemy, że te relacje i na poziomie uczeń-uczeń, i na poziomie uczeń-nauczyciel młodzi ludzie oceniają dosyć krytycznie. Więc jeżeli jest jakaś jedna dźwignia, która pomogłaby nam w istotny sposób zmienić poczucie dobrostanu młodych ludzi, to właśnie zajęcie się tym, co nazywamy szkolnymi relacjami, czyli tym, jak młodzi ludzie wchodzą w interakcję ze sobą, czy się szanują, czy są sobie życzliwi, to jest wątek o ogromnym znaczeniu dla poczucia dobrostanu młodych ludzi w szkole, ale też tego, jak czują się z nauczycielami, czy widzą wśród nauczycieli osoby, które pomogą im w każdej sytuacji, czy widzą wśród nauczycieli osoby, którym zależy na ich sukcesie, także edukacyjnym. Więc to są te aspekty, w których w moim przekonaniu powinniśmy w pierwszej kolejności podjąć działania.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Piotr Okurowski, prezes zarządu Kaucja.pl. Pierwsze 4 miesiące funkcjonowania systemu kaucyjnego charakteryzują się dużą ilością opakowań kaucyjnych, które już pojawiły się na rynku. W związku z tym konsumenci już rozpoczęli proces zbiórki. Widzimy bardzo fajne, bardzo pozytywne zachowania konsumentów, którzy w dużej ilości te opakowania przynoszą do już istniejących punktów zbiórki. Aktywnie zaangażowali się w zbiórkę i to dotyczy każdej frakcji, zarówno puszek, jak i butelek PET. Tutaj nie ma różnicy. Te opakowania są zwracane, przynoszone. Troszeczkę też wbrew, czy pomimo tej kampanii, którą gdzieś słyszymy w mediach, docierają do nas sygnały niezadowolenia, mówiące o tym, że system jest trudny, nieefektywny, że wymusza na nas nowe zadania. Tak, wymusza.

0: Radio Praga.
1: Odbiory tych opakowań w workach zgromadzone w sklepach, przetwarzanie, sortowanie i już rozpoczęliśmy dostawy tych opakowań do recyklerów, tworzywa PET celem wyprodukowania nowego opakowania czy regranulatu najpierw, a później nowego opakowania. Także bardzo dynamiczne 4 miesiące, bardzo aktywne wzrosty wolumenów, to było po kilkadziesiąt procent z miesiąca na miesiąc. Mamy w tej chwili około 8 tysięcy punktów wyposażonych w urządzenia automatyczne, w kaucjomaty. Ta ilość kaucjomatów w kolejnych miesiącach się pewnie podwoi. Także kolejne wyzwania, kolejne etapy systemu przed nami.
2: I jakie są konieczne do poprawy elementy z punktu widzenia konsumenta?
1: Koniecznych elementów do poprawy z punktu widzenia konsumenta jest kilka. Oczywiście wraz ze wzrostem ilości dostępnych opakowań kaucyjnych ta sieć, gęstość punktów zbiórki powinna i będzie, i to wiemy, że będzie się zwiększać. Tak? Powiedziałem, że mamy 8 tysięcy recyklomatów na rynku, kolejne 8 tysięcy jest zamówionych, także szacujemy, że do końca roku na rynku pojawi się około 15 pewnie tysięcy punktów zbiórki już wyposażonych w recyklomaty. Drugie tyle pewnie punktów zbiórki manualnej, czyli ta sieć, ta gęstość się zdecydowanie poprawi. Tak? Poprawi się też pewnie świadomość nasza, bo nieustannie komunikujemy, mówimy, opowiadamy, jakie są cele funkcjonowania systemu kaucyjnego, dlaczego to robimy. Także też będziemy pracować, będziemy budować tą świadomość nas wszystkich, konsumentów napojów, i aktywnie zachęcać do uczestnictwa w systemie, aby osiągnąć jak najlepsze, najwyższe poziomy zbiórki. Oczywiście potrzebne są też działania związane z logistyką, z transportem, z sortowaniem opakowań, z zagospodarowaniem. Tutaj czekamy na oczekujemy zaangażowania Ministerstwa Klimatu i Środowiska, które przygotowuje opinie, rekomendacje, interpretacje ustawy, tak umożliwiające na jeszcze większą skalę wykorzystywanie logistyki zwrotnej sieci handlowych, umożliwiające wykorzystywanie instalacji liczenia, sortowania w formule nieprofesjonalnego zbierającego i przetwarzającego odpady.
2: Jak to wygląda z perspektywy operatora? I mówił Pan ostatnio o potrzebie zajęcia się dalszym etapem zagospodarowania odpadu i logistyce z tym związanej. Tak. To jakbyśmy wyjaśnili, o co tutaj chodzi?
1: Dalsze życie odpadu wynika z celu systemu kaucyjnego. W systemie kaucyjnym chcemy zebrać opakowania. Tutaj odniosę się głównie do opakowań z tworzyw PET. Te opakowania chcemy zebrać, aby je przetworzyć na granulat, a z granulatu wyprodukować nową butelkę na napój. I teraz dlaczego jest to wyzwanie? Jeżeli dzisiaj systemy zbiórki gminnej, systemy komunalne zapewniają nam zbiórkę do 40% opakowań wprowadzonych na rynek, a w systemie kaucyjnym chcemy zebrać co najmniej 77-90% takich opakowań, to znaczy, że powinniśmy bardzo mocno już teraz pracować w perspektywie kilku najbliższych lat nad rozwojem instalacji recyklingowych, nad zwiększeniem mocy przerobowych instalacji recyklingowych, tak aby tą zwiększoną ilość surowca, która pojawi się na rynku, zwiększoną ilość materiału, który będziemy przetwarzać, móc zagospodarować w Polsce. No bo to jest naszym najwyższym celem, żeby dobrej jakości granulat do wyprodukowania nowych butelek wyprodukować w polskich instalacjach recyklingowych. Także to jest bardzo istotny element, o którym nie możemy zapomnieć. Już powinniśmy dzisiaj mówić, mając w świadomości i w zasadzie prawie że w pewności, że ta zbiórka do tych poziomów, widząc dzisiejsze zachowania konsumenckie, że ta zbiórka do tego poziomu bardzo szybko dojdzie. Konsumenci obserwują pojedyncze zjawiska, ja mówię pojedyncze, ale konsumenci obserwują zjawiska utrudniające im codzienne wejście w system kaucyjny. Mówimy tutaj o niedziałających czy zapchanych recyklomatach. Mówimy tutaj o tych sklepach, które się ciągle jeszcze wyposażają w recyklomaty, czyli też może być zjawisko, że idę dzisiaj do sklepu, recyklomatu nie ma, jutro już będzie zainstalowany. Obsługa sklepu też musi się nauczyć zrozumieć, jak często należy wymienić worek, jak należy konserwować to urządzenie, aby ono się psuło, nie psuło w ogóle, albo psuło co najmniej rzadziej. Także tutaj wszyscy przechodzimy taki proces wdrożenia tego systemu kaucyjnego. Niestety kosztem pewnie obserwowanych i to zdarzających się awarii, krótkoterminowego niedziałania, nawet kilkugodzinnego być może niedziałania, tak? Kiedy operator czy jednostka handlu nie do końca szybko ten worek wymieni w danej maszynie. Zbiórka manualna też, oczywiście może się zdarzyć awaria IT, niedziałający

skaner, czy brak innego rozwiązania technicznego, które utrudni konsumentowi oddanie. Ja sam też spotkałem się z różnego rodzaju trudnościami, które rzeczywiście przy odrobinie czasu i dania sobie przestrzeni na poprawę mechanizmu funkcjonowania i procedur zdecydowanie doprowadzą nas do tego, że ten system kaucyjny będzie prosty, intuicyjny i bardzo powszechny.

0: Dzień dobry w Radiu Praga.
1: Hi, this is Danny with Amigo the Devil and you're listening to Radio Praga.
0: Słuchacie Radia Praga.
2: Nadia Wieniarska, ekspertka Konfederacji Lewiatan. Jak dużym zagrożeniem dla rynku pracy jest kryzys demograficzny i czy w tym kontekście jedynym rozwiązaniem dla rynku pracy są migranci?
3: Takie negatywne trendy demograficzne, jak na przykład starzenie się społeczeństwa, malejąca liczba osób w wieku produkcyjnym, spadek liczby urodzeń, mają negatywny wpływ na rynek pracy. Z perspektywy 10 lat najbliższych na polskim rynku pracy może nam zabraknąć nawet 2 milionów pracowników. W niektórych branżach po części ten problem można rozwiązać na przykład poprzez automatyzację miejsc pracy, natomiast nie w każdej branży jest to możliwe. W strategii migracyjnej jest postawiona teza, że oprócz imigracji zarobkowej powinniśmy też sprzyjać aktywizacji zawodowej defaworyzowanych na rynku pracy grup społecznych. My jak najbardziej się z tą tezą zgadzamy, natomiast w ostatnich latach te istniejące na rynku pracy instrumenty nie były wystarczająco skuteczne, co zmuszało pracodawców do szukania alternatywnych rozwiązań i między innymi rekrutować imigrantów zarobkowych.
2: Co powinna zawierać strategia migracyjna?
3: Strategia migracyjna powinna z jednej strony uwzględniać rzeczywiście takie kwestie związane z bezpieczeństwem, ze spójnością społeczną, natomiast z drugiej strony powinniśmy sobie powiedzieć jasno, że potrzebujemy migrantów zarobkowych i ta perspektywa gospodarcza też powinna być w strategii uwzględniona. Tego oczekuje środowisko przedsiębiorców. Oczekujemy też sprawnych procedur migracyjnych, które zaczynają się już w momencie aplikowania o dokumenty legalizujące pracę cudzoziemców w Polsce, a następnie uzyskania dokumentów pobytowych takich jak wiza lub karta pobytu w Polsce. Niestety te procesy trwają bardzo długo, co uniemożliwia uzyskanie dokumentów, uzyskanie pracowników w przewidywanym czasie.
2: Jak skutecznie pogodzić potrzeby gospodarcze z wyzwaniami związanymi z polityką migracyjną i bezpieczeństwem?
3: Przede wszystkim potrzebujemy sprawnych procedur, przejrzystych i takiej ścieżki legalizacji pobytu i pracy, która umożliwi uzyskanie szybkiego dostępu do pracowników zagranicznych rzetelnym firmom i jednocześnie powinniśmy też ograniczać istniejące na rynku nadużycia, które też dla uczciwych firm stanowią nieuczciwą konkurencję i zaniżają te standardy na lokalnym rynku pracy, więc zarówno z perspektywy bezpieczeństwa, jak i z perspektywy gospodarczej ważne jest, aby tutaj te dwie perspektywy uwzględnić.
2: Jak coraz większa obecność migrantów zmieni polski rynek pracy?
3: Obserwujemy, że w ostatnim czasie narzędzia polityki imigracyjnej, imigracja zarobkowa pozostawały najskuteczniejszym narzędziem łagodzenia skutków kryzysu demograficznego na rynku pracy. W ciągu ostatnich 10 lat, w ciągu ostatniej dekady liczba legalnie pracujących cudzoziemców wzrosła 10-krotnie. I też spodziewamy się, że to zapotrzebowanie na pracowników zagranicznych dalej będzie rosło. Uzupełniają luki kadrowe na rynku pracy, stanowią raczej, pełnią raczej komplementarną rolę na rynku pracy, co oznacza, że jednak nie konkurują z pracownikami rodzimymi, gdyż znajdują zatrudnienia w tych sektorach, w których naprawdę bardzo ciężko pozyskać pracowników na rynku lokalnym.
2: Jak istotne są kwestie integracji cudzoziemców i jaką rolę w tym procesie mogą odegrać przedsiębiorcy?
3: Warto powiedzieć, że integracja cudzoziemców to jest temat, który od lat raczej był pomijany w dyskusji. Zaczęliśmy o integracji migrantów rozmawiać tak naprawdę dopiero po 24 lutego 2022 roku, kiedy to właśnie przyjazd uchodźców z Ukrainy, głównie uchodźczyń, spowodował, że zaczęliśmy na ten temat rozmawiać. Z perspektywy integracji społecznej bardzo ważne jest, aby zaktywizować te osoby na rynku pracy. I tutaj z tej perspektywy pracodawcy pełnią kluczową rolę, ponieważ podejmują działania, które z jednej strony sprzyjają tej integracji, umożliwiają osobom, które do Polski przyjeżdżają, uzyskanie takiej niezależności finansowej, natomiast z drugiej strony też często widzimy, jak pracodawcy przeciwdziałają zjawisku degradacji zawodowej cudzoziemców i umożliwiają na przykład dofinansowanie kursów, które sprzyjają lepszemu wykorzystaniu posiadanych kwalifikacji i kompetencji na polskim rynku pracy.

0: Dzień dobry w Radiu Praga. Słuchacie Radia Praga.
1: Maciej Gdula, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego.
2: Jakie wyzwania wiążą się ze zdrowiem dzieci i młodzieży? I czy są obszary, które są największym problemem?
1: No oczywiście to jest bardzo ważny temat. Żywienie jest niezwykle istotnym tematem, bo od tego, co jemy, zależy w dużym stopniu nasze zdrowie. I tematem jest oczywiście skład tych posiłków, wskazanie na to, czego nie jeść. I tutaj na kongresie dużo miejsca jest poświęcone właśnie temu tematowi, ale są też tematy innego rodzaju, związane na przykład z łańcuchami dostaw. To skąd znajduje się jedzenie na naszych talerzach. Zainteresowanie tym, żeby nie marnować jedzenia i edukacja w tym zakresie. Tutaj ministerstwo finansuje bardzo ważny projekt JESZ i w tym programie przewidziany jest moduł badawczy, w którym rodzice i dzieci będą uczestniczyć w badaniu dotyczącym marnowania żywności. Znaczy oni sami będą badali, jak w ich domu używa się żywności, co się marnuje, ile tego jest. To jest bardzo ważne też z punktu widzenia w ogóle funkcjonowania nauki, budowania zaangażowania obywateli w proces naukowy. Bo tak naprawdę naukowcem każdy może być, kto stosuje procedury, zbiera dane, analizuje je i używa tego do zmiany swojego życia.
2: To niech pan minister troszeczkę opowie o tym projekcie. Kiedy on rusza i na czym on będzie dokładnie polegał? Co się będzie działo w czasie tego eksperymentu?
1: No, projekt JESZ tak naprawdę jest kontynuacją projektów z lat poprzednich, ale ten projekt cały czas się rozwija. W przyszłym roku będzie właśnie ten komponent związany z nauką obywatelską, ten, w którym ludzie, rodziny będą badały to, jak używają, jak marnuje się żywność. I oczywiście celem jest to, żeby marnowało się tej żywności jak najmniej. Drugi ważny komponent tego programu, nowatorski tak naprawdę, to program telewizyjny, który będzie powstawał równolegle do badania, wykorzystując pewne wątki z badań nad żywieniem i jednocześnie popularyzując zdrowe żywienie, pokazując, jak tak naprawdę można przygotowywać zdrowe posiłki, odżywiać się zdrowo, jak gotować, żeby pozostać zdrowym. To jest zupełnie nowy pomysł, eksperymentalny, ale bardzo się cieszę, że właśnie w tym kierunku to zmierza, że nie myślimy tylko o nauce, która gdzieś tam jest w wieży z kości słoniowej zamknięta, ale myślimy o nauce jako o czymś, co dociera do ludzi, służy im, pozwala im zmieniać swoje życie.
2: A czy w planach są też kolejne programy, kolejne badania nad właśnie zdrowiem, nad żywieniem, nad może też zachęcaniem do sportu, bo to też jest...
1: Ministerstwo Nauki finansuje wielki projekt badawczy WF za WF. To jest projekt, w którym nauczyciele, także jako badacze, dokonują pomiarów sprawności fizycznej dzieci i promują i rozwijają w nich kompetencje związane z ruchem, ze sportem. To jest też wieloletni projekt. On się rozwija właśnie w kierunku tego, żeby tworzyć nowe zasady uczenia i wzmacniania sprawności fizycznej. No dane z tego, pierwsze dane z tych pomiarów, one nie są optymistyczne. Tam dzieci mają problemy z podstawowymi rzeczami, takimi jak na przykład przewrót w przód, który niegdyś niemal każdy potrafił zrobić. Dzisiaj są z tym problemy. Więc to pokazuje, że nasze zainteresowanie w ministerstwie związane ze zdrowiem, ze sprawnością fizyczną dzieci jest szerokie, jest stałe i będzie stałe. Jeżeli chodzi o żywienie i rolnictwo, to finansujemy też, czy będziemy finansować w przyszłym roku projekt związany z produkcją żywności wokół wielkich miast, skracaniem łańcuchów dostaw i rolnictwem jako zawodem przyszłości, jak on się będzie zmieniał, kogo będzie dotyczyło, jak się będzie zmieniać rolnictwo, żeby nadążyć za zmianami ekonomicznymi, ale także za zmianami ekologicznymi. Więc to jest też cały czas ważny dla nas temat.

0: to była nowość.
1: Jako kilkuletni mieszkaniec Akademika Nakickiego na warszawskiej Pradze, pełną przyjemnością i z całą przyjemnością pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Praga. Pozdrawiam Wojtek Wojda, Farbenlere, student historii na Uniwersytecie Warszawskim EX.
2: Słuchacie Radia Praga.
3: Łukasz Lewandowski, prezes Fundacji WIKLUB Polska. Akcja Autostrada do Elektromobilności w ubiegłym roku była organizowana przez naszą fundację po raz trzeci. Zainteresowanie, jak de facto co roku, było ogromne wśród użytkowników aut elektrycznych. Mieliśmy ponad 1000 zgłoszeń. Użytkownicy mogli przejeżdżać za darmo autostradami A1, A2 i A4 w okresie wakacyjnym. Z kolei później rząd zwolnił z opłat przejazdy za autostrady A1 i A2, więc nasza akcja została przedłużona do końca roku na autostradę A4, czyli kierowcy, użytkownicy aut elektrycznych mogli autostradą A4 jeździć za darmo do końca 2023 roku. W sumie kierowcy aut elektrycznych przejechali w ramach tej akcji ponad 112 tysięcy kilometrów, a najczęstszymi modelami aut elektrycznych, jakimi się poruszali, była Tesla Model 3, Tesla Model Y, Tesla Model S, Kia EV6 i na piątym miejscu Audi e-tron. Celem akcji jest dodatkowa jakby zachęta dla użytkowników aut elektrycznych. Tych zachęt już trochę mamy w Polsce, ale zdecydowanie brakuje nam tego, co już jest na niektórych europejskich rynkach, czyli właśnie promocji tych darmowe

Przejazdy autostradami, czy zwolnienie z opłat za przejazdy autami zeroemisyjnymi po płatnych odcinkach autostrad. Dlatego właśnie my we współpracy z innymi firmami zorganizowaliśmy taką akcję. No i ona, tak jak wspomniałem, cieszy się już trzeci rok z rzędu całkiem sporą popularnością. Jeśli chodzi o udogodnienia dla aut elektrycznych, jakie mamy w Polsce, to ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych determinuje to, że użytkownicy tychże pojazdów mogą przykładowo za darmo parkować w płatnych strefach parkowania w miastach w całej Polsce. Jeśli chodzi o kolejne zachęty, to jest możliwość korzystania z buspasów, czyli kierowcy aut elektrycznych legalnie mogą jeździć po buspasach. Są to też zachęty finansowe, czyli dopłaty do samochodów elektrycznych w wysokości 18 750 zł lub 27 000 w zależności od tego, czy jesteśmy przedsiębiorcą, osobą fizyczną, czy mamy kartę dużej rodziny itd., itd. Kolejną zachętą, również poniekąd finansową, jest dla firm wyższy odpis amortyzacyjny w stosunku do aut spalinowych, czy auta elektryczne również są zwolnione z akcyzy. Tak naprawdę w Polsce te zachęty dla użytkowników aut elektrycznych są całkiem niezłe, jeśli chodzi o porównanie do reszty krajów Unii Europejskiej. Aczkolwiek brakuje nam właśnie de facto dwóch rzeczy, na które najbardziej jako Fundacja EV Club Polska zwracamy uwagę. Pierwsza to jest właśnie związane z tą akcją Autostrada do Elektromobilności, czyli zwolnienie z opłat za autostrady. A drugi postulat, jaki mamy, to dopłaty nie tylko do nowych aut elektrycznych, ale również do używanych. Jako kraj importujemy rok w rok praktycznie około miliona aut, i to głównie właśnie spalinowych, używanych, w związku z czym zdecydowanie tutaj zachętą dla handlarzy i w związku z importem byłaby tutaj dopłata do używanych aut elektrycznych. W związku z tym nie importowalibyśmy tyle aut konwencjonalnych i mielibyśmy coraz więcej aut elektrycznych.

0: Radio Praga.
1: Słuchacie Radia Praga.
2: Anna Dębicka, dyrektorka programu MSC Polska. Według najnowszego raportu FAO produkcja ryb i owoców morza jest na stałym poziomie. Brak wzrostu w ostatnich latach spowodowany jest na pewno sytuacją pandemiczną, ale również możliwościami produkcyjnymi mórz i owoców morza. Bardzo ważne jest to, żebyśmy poławiali ryby w sposób zrównoważony. Raport zwraca szczególną uwagę na konieczność transformacji rybołówstwa w sposób odpowiedzialny, tak żeby można było łowić więcej ryb w przyszłości. Największymi producentami, poławiaczami ryb i owoców morza na świecie są Chiny, Wietnam i wiele krajów azjatyckich. Coraz większe znaczenie ma również akwakultura. Od kilku lat spożycie kształtuje się na poziomie ponad 20 kg ryb i owoców morza na osobę na całym świecie. Jest to średnia światowa, natomiast jeśli chodzi o Polskę, to jest około 14 kg. Jednakże według Banku Światowego prognozy są, że to spożycie może wzrosnąć nawet do 25 kg na osobę, co przy rosnącej populacji, którą ocenia się na około 10 miliardów w 2030 roku, powoduje, że to jest kluczowe, zdrowe, zwierzęce białko, które może zaspokoić potrzeby żywieniowe całej populacji. Dlatego tak kluczowe jest, żeby to białko mogło być stale nam dostarczane. Dziś morze i oceany stoją przed bardzo dużymi wyzwaniami, spowodowanymi głównie działalnością człowieka. To przede wszystkim są zmiany klimatu, które powodują zaburzenia w ekosystemie morskim, jak również niewłaściwe zarządzanie zasobami. Często są ryby przeławiane lub łowione w sposób niewłaściwy, w niewłaściwych miejscach czy niewłaściwymi narzędziami. Wiele organów administracyjnych zwraca uwagę tylko na stan zdrowia danego stada, które poławia, ale to stado jest zależne od całego morskiego ekosystemu. I tu z odpowiedzią przychodzi program MSC, który oprócz badania samego stanu zdrowia stada również zwraca uwagę na to, czy ekosystem jest traktowany właściwie, czy nie ma przyłowów innych gatunków i również czy jest odpowiednie zarządzanie. To zarządzanie jest kluczowe, tak żebyśmy strategicznie myśleli o tym, co będzie dzisiaj, jutro i za kilka lat. FAO szczególną uwagę zwraca na niebieską transformację. Niebieska transformacja to jest sposób, w jaki możemy zmienić nasze podejście do mórz i oceanów. Nie tylko go eksploatować, ale go przede wszystkim szanować i traktować tak, żeby dostarczył nam pożywienia dla ciągle rosnącej populacji. Zwiększenie ilości zrównoważonych połowów może spowodować, że będziemy mieli o 16 milionów ton więcej ryb dostępnych do wyżywienia naszej planety. To jest zaspokojenie potrzeb na białko ponad 70 milionów ludzi. Niebieska transformacja powinna bazować na zrównoważonym rybołówstwie, czyli takim, którym holistycznie podchodzi do zarządzania morzami i oceanami. Tak, żeby nie patrzeć tylko na zdrowe stada ryb, ale również na cały ekosystem, bo dzięki zdrowemu ekosystemowi mamy zwiększone zasoby ryb i owoców morza. A pamiętajmy, że wzrost ilości ryb to jest zwiększenie ilości dostępnego białka, które żywi ponad 3 miliardy ludzi i daje bezpośrednio zatrudnienie blisko 60 milionom ludzi na świecie. A co dodatkowo, jest to najzdrowsze zwierzęce białko, jednocześnie bardzo niskoemisyjne, czyli ograniczamy zmianę klimatu i możemy zdrowo się odżywiać, zwiększać odnawialne zasoby i zapobiegać utracie pracy, jak również braku żywności dla rosnącej populacji. Należy podkreślić, że ryby i owoce morza stanowią źródło bardzo zdrowego białka, które jednocześnie jest niskoemisyjne, czyli ma bardzo mały wpływ na naszą planetę i na zmiany klimatu, a jednocześnie zrównoważone połowy doprowadzają do odnawialności tego źródła białka, które może zapewnić dodatkowe wyżywienie wielu ludzi na świecie.

pompują piesi w telefonach, piersi nie wieście na billboardach. Wywołują na mordach rumieńce, a pierwsi z ostatnimi wciąż czekają w kolejce po swoje szczęście. Coraz częściej robi się gęściej, coraz szybciej bije tu serce. Pik, pik, pik, pik, pikają piny. Czasy podziemia lecą na godziny. Laskają z barów, parów wyjadacze. Wolności szłębłe chcą ego drapacze. A kuprykacze w ogrodzie na chłodzie tańczą lambadę nad pity odpadem. Z Bogiem, smogiem nad Wisłą cud. Zdejmują maski i jarają jak z nut. Epuzerów chmara jara na bulwarach. Goni za modą, syrena z brodą. Młode langusty, tłusty chłosta bit. Gruby melanż teraz, a od rana fit. Hece na placu, na kacu bunt. Do rekordu brakuje sekund. A Zygmunt czule pieści buławę. 2-0 dla nas, kocham Warszawę.

0: Dzień dobry w Radiu Praga.
1: Najserdeczniej pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Praga. Agnieszka Grochowska.
0: Słuchacie Radia Praga.
2: Dzień dobry, tu dr Magdalena Cubała-Kucharska, lekarz z 30-letnim doświadczeniem zajmujący się medycyną funkcjonalną.
3: Czy dużym problemem obecnie jest brak snu?
2: Brak snu obecnie jest naprawdę bardzo dużym problemem. Wszyscy moi pacjenci się skarżą na mniejsze lub większe zaburzenia snu, a bez snu praktycznie nie ma właściwego wypoczynku i nie ma regeneracji.
3: Czym grozi przewlekły niedobór snu? I to może też Pani powiedzieć, kiedy jest to przewlekły niedobór snu?
2: Przewlekły niedobór snu grozi nam na przykład insulinoopornością, grozi nam chorobami sercowo-naczyniowymi, spadkiem odporności. Właściwie w dzisiejszych czasach, jak przyjrzymy się, to przewlekły brak snu może nasilać wszelkiego rodzaju choroby, więc sen jest taką podstawą. Jeżeli przez kilka wieczorów z rzędu nie możemy zasnąć, to już to jest problem, a jeżeli nie śpimy przez kilka tygodni, to jest to ogromny problem.
3: Co najczęściej jest przyczyną braku snu?
2: Przyczyną braku snu może być nieodpowiednie zachowanie wieczorem i też musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy my szanujemy ten swój sen. Często za dużo pozwalamy sobie na oglądanie ekranów przed spaniem. Ekrany emitują niebieskie światło i to jest przyczyna, która już jest udowodniona. Także scrolling telefonów uruchamia w nas no właśnie te mechanizmy związane z adrenaliną, noradrenaliną i kortyzolem, które są związane ze stresem. Poza tym za duża temperatura w pokoju może utrudniać zasypianie, światła i hałas, więc powinniśmy sobie ustalić rytuały snu.
3: Jak poradzić sobie z bezsennością?
2: Te rytuały snu polegają na tym, że dbamy rzeczywiście o to, żeby pokój był wywietrzony, żeby zamiast oglądać telefon albo komputer, puścić sobie jakąś łagodną muzykę, przygotować się tak do, troszeczkę do tego snu. Można zastosować aromaterapię na przykład, można zastosować medytację, żeby tak pomału w ten sen wejść. Ja tylko jeszcze chciałam dodać, że czasami zaburzenia snu łączą się z bezdechem sennym, więc jeżeli ktoś chrapie, powinien zdecydowanie udać się na odpowiednie badania, bo to można w tej chwili wykryć, można leczyć taki bezdech senny.
3: Czy mamy świadomość, jak działa wewnętrzny zegar?
2: W dzisiejszych czasach mamy dosyć dobrą świadomość tego, jak działają rytmy dobowe i wewnętrzny zegar. Główną wskazówką czy mechanizmem tego zegaru będzie na pewno kortyzol, który podlega wydzielaniu dobowemu oraz melatonina, która jest hormonem wydzielanym w szyszynce, takim małym narządzie, które leży gdzieś tam w mózgowiu. I po pierwsze uregulowanie tych mechanizmów już nam pomaga w uregulowaniu rytmu dnia. Musimy pamiętać, że z kolei wszystkie nasze hormony, one też lubią brać udział w tym koncercie wielkim, którym jest rytm dobowy. Także ważne jest to, byśmy się tym rytmem dobowym zajęli. Tutaj zwracam bardzo uwagę na ilość dziennego światła, którą do siebie dopuszczamy. I bardzo też proszę o to, żeby pacjenci zwrócili na to uwagę, żeby na przykład w słoneczne dni wychodzili na dwór, żeby robili kąpiele słoneczne, ale nawet w dni zimowe ilość tego światła naturalnego, która wpada nam w oczy, jest naprawdę niezbędna. Prawidłowe oddychanie.

końca świata do drugiego. Historia miłości wszędzie jest.

tym razem na pewno zdążymy.

jednego końca świata do drugiego. Historia miłości wszędzie jest jednakowa.

0: Dzień dobry w Radiu Praga. Słuchacie Radia Praga.
1: Tomasz Bilicki, pedagog, interwent kryzysowy.
2: Jak to wygląda, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję i jak ona wpływa na dzieci, na młodzież?
1: Ja myślę, że pytanie o sztuczną inteligencję to jest w pewien sposób pytanie także o nas dorosłych. I to wydaje mi się być najważniejsze. W tych wszystkich debatach cały czas słyszę, do czego ta sztuczna inteligencja może być wykorzystywana, jakie młodzi używają i rzeczywiście używają, począwszy od ściągania prac domowych, a skończywszy na szukaniu odpowiedzi na proste pytania. Mówimy często o zagrożeniach związanych z rozwojem cyfrowym, technologicznym, ale ja myślę, że tutaj w jakiś sposób prekursorką była Sarah Connor z drugiego filmu pod tytułem Terminator, która doszła do wniosku, że cyborg, maszyna, jest najlepszym ojcem dla jej syna Johna. I ja myślę, że kiedy mówimy o sztucznej inteligencji, to jakichś ograniczeniach, to powinniśmy zadać sobie pytanie, dlaczego ta sztuczna inteligencja jest tak popularna i czemu ona służy młodym ludziom, gdzie my dorośli nie dajemy rady.
2: A jeżeli chodzi o właśnie sztuczną inteligencję, te czaty, czy one powodują, że młodzi ludzie nawiązują z nimi relacje, traktują tego chatbota jako swojego znajomego, jako realną istotę?
1: A z kim mają nawiązywać relacje, skoro pokolenie alfa, czy przyszłe pokolenie AI, myślę, że tak będziemy je nazywać, będzie miało podobnie, to jest grupa młodych ludzi czujących się bardzo samotnie, unieważnianych regularnie przez nas dorosłych. Ilu młodych ludzi słyszało w swoim życiu, nie przesadzaj, jakie można mieć kłopoty, jak się ma 10, 12, 15 lat. Dorośnij, ogarnij się, inni mają gorzej, Bóg tak chciał, jak dorośniesz, to dopiero zobaczysz, jakie można mieć problemy. I sztuczna inteligencja nigdy tak nie mówi, kiedy się z nią rozmawia. I nagle okazuje się, że oni ewidentnie czują różnicę pomiędzy rozmową z generatywną sztuczną inteligencją a człowiekiem i nie ma najmniejszych wątpliwości, że woleliby wybrać człowieka. Ale kiedy tego człowieka nie ma wśród nich, ratują się tak jak mogą.
2: Jakie błędy popełniają dorośli, popełniają rodzice, popełnia szkoła, że młodzi ludzie szukają odpowiedzi, szukają komunikacji ze sztuczną inteligencją?
1: Myślę, że podstawowym kłopotem młodych ludzi jest właśnie to unieważnianie przez osoby dorosłe, a sztuczna inteligencja nigdy ich nie unieważnia. Ona traktuje każde pytanie bardzo poważnie, bardzo serio. Stara się odpowiedzieć w sposób wyczerpujący. Kiedy nawet zwróci się uwagę generatywnej sztucznej inteligencji, że coś napisała źle, że wygenerowała jakąś nieprawidłową informację, to sztuczna inteligencja poprosi o wyjaśnienie. A nie tak jak wielu dorosłych, a lekcję już odrobiłeś. I to jest moim zdaniem to, co jest największą zaletą. Nigdy nie nakrzyczy, nigdy nie ukaże, nigdy nie skrytykuje, nigdy nie uderzy. Wydaje mi się, że to jest z jednej strony jakaś oczywistość, że w takim środowisku powinni wychowywać się młodzi ludzie. Z drugiej strony nagle okazuje się to być ponadprzeciętnie atrakcyjne.
2: Ale czy to jest też zagrożenie?
1: Ja myślę, że na pewno musimy mówić o jakimś zagrożeniu i trudno mi jest powiedzieć, który z futurologów dzisiaj ma rację. Czy ci, którzy mówią, że jest to tylko maszyna, którą my sterujemy i karmimy, czy też ci, którzy mówią o tym, że człowiek przestanie być dominującym gatunkiem na tej planecie, a dominować będzie sztuczna inteligencja. Na pewno w ogóle uczenie siebie wzajemnie, jak korzystać z technologii, w tym ze sztucznej inteligencji, jest czymś niesamowicie ważnym. Ale może ważniejszym też jest dawanie przykładu, w jaki sposób my dorośli korzystamy ze sztucznej inteligencji. Może młodzi ludzie uczą się także przez modelowanie, przez naśladownictwo i bardzo często mówią mi o tym, że kiedy chcą porozmawiać ze swoimi rodzicami, to oni są niedostępni, bo sami siedzą w telefonie. Kilka dni temu byłem w restauracji z grupą nastolatków i weszło 4-letnie dziecko przyklejone do ekranu. Nie wiem, jak to dziecko mijało przeszkody albo jadło, posługiwało się jakimiś falami, podobnie jak nietoperze. Mama zresztą obok dokładnie tak samo była przyklejona do ekranu. Wszystkie nastolatki, które ze mną wtedy były, skrytykowały taką postawę. Oni tego wcale nie chcą. Kiedy na lekcji wyciągam tablet, gdzie można sobie wylosować jakieś pytanie, jest takie koło fortuny, ale jednocześnie wyciągam też drewniane koło fortuny, które można zakręcić, to przez 20 parę lat mojej pracy, no tablet mam od kiedy one istnieją, jeszcze nikt nie wybrał tabletu. Każdy chce kręcić drewnianym kołem fortuny. I to nie jest kwestia, czy sztuczna inteligencja jest wirtualna, czy realna. Bo wydaje mi się, że ten podział świata na wirtualny i realny też jest bardzo ułomny. To jest, jeśli już, podział świata na świat offline i świat online. I świat online powiększył świat offline. Tak, rzeczywiście, tak to wygląda. I warto się uczyć i o dobrych rzeczach, i o złych rzeczach. I warto też dawać przykład młodym ludziom. Tak jak dajemy przykład, jak korzystać ze świata offline. Na przykład przechodząc przez ulicę zawsze na zielonym świetle. Tak samo może dawajmy przykład, jeśli chodzi o świat online.

0: Cześć, z tej strony Zakuka.
1: Pozdrawiamy serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Praga.
2: Słuchacie Radia Praga.
3: Radio Praga wybija rytm.
4: Musimy pamiętać, że mamy w jelitach bardzo rozbudowany narząd, który się nazywa mikrobiotą jelitową. Teraz mikrobiota jelitowa pełni bardzo wiele bardzo istotnych funkcji, między innymi funkcję regulacyjną. I pamiętajmy, że to, że mikrobiota jelitowa, żeby pełniła te funkcje regulacyjne, musi być prawidłowo dokarmiona. Polifenole zawarte w kawie są niezwykle korzystne dla funkcjonowania mikrobioty jelitowej, bo mówimy, że wspierają różnorodność i zwiększają liczebność tych bakterii, które są dla nas bardzo korzystne, dlatego że produkują tak zwane krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, czyli na przykład maślan, który bardzo pięknie uszczelnia barierę jelitową. Krótko mówiąc, dla prawidłowego funkcjonowania jelita, ale też mikrobioty jelitowej, ważne jest, by nasza żywność była bardzo różnorodna, zawierała szereg polifenoli, ale do tych najzdrowszych polifenoli należą te, które zawarte są właśnie w kawie. Badania takie najbardziej wiarygodne w medycynie nazywają się metaanalizami. Jeśli chodzi o picie kawy, to mamy szereg takich metaanaliz, nawet doczekaliśmy się metaanalizy parasolowej, które pokazują, że kawa nie jest napojem, który w jakiś sposób jest szkodliwy. Bo jednym z takich dosyć obiegowych mitów jest to, że kawa może nam szkodzić. Nie. Kawa pita w rozsądnej ilości, co to jest rozsądna ilość? To jest między 3 a 4 filiżanki dziennie, wpływa bardzo korzystnie na nasze zdrowie i także na zdrowie naszego mikrobiomu jelitowego. Ale badania, naprawdę szereg badań, bo do metaanalizy potrzebne jest wiele set albo wiele dziesiąt bardzo dobrych jakościowo badań, pokazują, że napary kawy raczej bez mleka działają bardzo korzystnie na stan naszego zdrowia. Oczywiście są takie osoby, które nie mogą pić kawy, bo źle się po kawie czują. Te osoby powinny z picia kawy zrezygnować, ale jeżeli czujemy, że kawa nam po prostu bardzo pomaga, lubimy kawę, dobrze się czujemy po kawie, to naprawdę 3-4 filiżanki dobrze zaparzonej kawy na pewno nie zrobią nam żadnej krzywdy, a wręcz przeciwnie, to jest bardzo zdrowy napój. Jednym z najbardziej powszechnych mitów jest ten mit, który pokazuje, że kawa wypłukuje magnez. Rzeczywiście badania naukowe pokazują, że jest wręcz odwrotnie. Kawa może być źródłem magnezu i rzeczywiście kawa jest właściwie korzystna dla nawet osób z nadciśnieniem tętniczym. Oczywiście są też przeciwwskazania, są osoby, które mają dysfunkcję żołądka, na przykład mają problemy z nadkwaśnością i wtedy wyraźnie czują, że wypicie kawy im szkodzi. I oczywiście te osoby powinny zrezygnować z picia kawy. Natomiast jeżeli czujemy, że kawa jest dla nas korzystna, świetnie się po niej czujemy, to nie ma przeciwwskazań, żeby z tej kawy zrezygnować, a kawa na pewno nie wypłukuje magnezu, wręcz przeciwnie, ten magnez, no może nie jest bardzo dobrym źródłem magnezu, ale ten magnez w niewielkim stopniu może uzupełnić.
5: Radio Praga.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Teraz potrzebujemy infrastruktury, którą trzeba rozwinąć tu i teraz, a nie jak to w tradycyjnym modelu rozwoju projektu infrastruktury liniowej za 10 lat. Mamy w tej chwili wiele projektów, port Polska, offshore'owe farmy wiatrowe, elektrownia jądrowa. Ale okazuje się, że te wielkie projekty, one nie do końca wyczerpują potrzeby, które mamy związane z sytuacją geopolityczną. Kwestia obronności, bezpieczeństwa to nie jest, jak w powszechnym mniemaniu, jedynie zadanie dla państwa, dla służb, dla wojska. Tak? Za bezpieczeństwo państwa odpowiadamy wszyscy i w zasadzie każda infrastruktura, którą mamy, jest infrastrukturą krytyczną, ważną. Po drugie, zmienia się też podejście do tego, jaką rolę w tych procesach może pełnić kapitał prywatny. To nie jest tak, że tylko spółki Skarbu Państwa mogą być istotne i mają istotne znaczenie dla produktu narodowego brutto, czy też dla budżetu państwa. Firmy prywatne również wnoszą bardzo istotny element dla tych istotnych, najważniejszych parametrów dla rozwoju gospodarczego. A więc zmienia się rola i postrzeganie firm i kapitału prywatnego w projektach gospodarczych. Program ReArm Europe, on jest dość, mogę powiedzieć, takim kamieniem milowym w sposobie myślenia o infrastrukturze. Jego ważnym elementem, czy istotnym filarem realizacji programu ReArm Europe jest mobilizacja kapitału prywatnego. Model partnerstwa publiczno-prywatnego to nasz model biznesowy. To jest sposób, w którym my prowadzimy jako Stal Eksport działalność gospodarczą i to jest oczywiście w obszarze naszego głównego zainteresowania. Tu mamy kompetencje, tu mamy zasoby finansowe, aby tego typu projekty realizować. Adresujemy ten nasz rynek trochę szerzej niż dotychczas, bo przypomnę, jesteśmy na projekcie ciągle autostradowym. Mówimy dzisiaj o infrastrukturze mobilności, czyli infrastrukturze nie tylko drogowej, ale także związanej z lotniskami, czy też infrastrukturze towarzyszącej tejże mobilności. Partnerstwo publiczno-prywatne jest takim dość ciekawym fenomenem w polskiej nawet debacie gospodarczej. Tak? Jest ogromna ilość towarzyszących temu stereotypów. Jest niewątpliwie zła opinia. Złe stereotypy towarzyszą tego typu projektom. Ale wydaje mi się, że my nadal patrzymy na partnerstwo publiczno-prywatne z perspektywy wielu, wielu lat, nawet 30 lat. Tak? Wtedy, kiedy beneficjentami czy projektów publiczno-prywatnych były w zasadzie firmy zagraniczne, bo tylko one posiadały kompetencje i one posiadały niezbędne kapitały, żeby takie projekty realizować. Dzisiaj jest inaczej. Są podmioty polskie, które mają zarówno kompetencje, jak i odpowiednie zasoby finansowe, żeby tego typu projekty realizować. I Stal Eksport jest doskonałym tego typu przykładem.

0: To była nowość.
1: Dzień dobry w Radiu Praga.
2: Cześć, tu Krzysztof Zalewski. Pozdrawiam serdecznie słuchaczy Radia Praga.
1: Słuchacie Radia Praga.
3: Ewelina Glińska-Kołodziej. Jestem prezesem zarządu firmy Trenkwalder.
1: Czy firmy chętnie inwestują w cyfryzację i jak to wygląda w przypadku MŚP?
3: Wydaje się, że w obecnych czasach, kiedy każdego dnia spotykamy się z informacjami o nowych technologiach, o rozwoju nowych technologii, cyfryzacja powinna być czymś, co już się dzieje i takim naturalnym trendem. Okazuje się jednak, że nie do końca tak jest. W tym tygodniu ukazały się dwa raporty. Jeden z raportów to jest raport Polskiego Forum HR, drugi to jest nasz raport, raport firmy Trenkwalder, które badają też poziom cyfryzacji w organizacjach, szczególnie w obszarach oczywiście HR Tech, czyli technologii w HR-ze. I co obserwujemy? Oczywiście duże organizacje, duże firmy rzeczywiście systemowo podchodzą i cyfryzują się szybciej i bardziej, podobnie agencje zatrudnienia. Natomiast w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw już ta sytuacja wygląda troszeczkę inaczej. Z raportu wyzwań pracodawców firmy Trenkwalder wynika, że 37% firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw nie wdraża aktualnie i nie planuje do połowy roku 2026 żadnych wdrożeń, żadnych cyfryzacji w zakresie obszaru HR. Jest to pewnie liczba, która zaskakuje, natomiast warto się przyjrzeć, że w przypadku dużych organizacji, gdzie w tej chwili już poziom tych inwestycji, poziom firm, które inwestują w cyfryzację jest powyżej 55%, warto spojrzeć na to, że duże firmy mają duże zaplecza IT, mają globalne rozwiązania, mają więcej zasobów, aby móc inwestować, aby móc angażować zespoły w wdrażanie cyfryzacji. Małe i średnie przedsiębiorstwa mają te zasoby bardzo ograniczone.
1: Co ich motywuje do takich inwestycji? Chodzi oczywiście o inwestycje w cyfryzację.
3: Motywacją do wdrażania cyfryzacji przez firmy są bardzo konkretne argumenty. Pierwszym są koszty i produktywność, czyli mniej pracy, mniej zasobów, mniej angażowania pracowników czy nowych pracowników. Na pewno też braki kadrowe i konieczność odciążenia specjalistów w firmie. Kolejnym jest eliminowanie papieru i dzięki temu zwiększanie bezpieczeństwa w firmie, bezpieczeństwa danych w firmie. Kolejnym jest możliwość skalowania procesów, które już mamy i utrzymania tej samej jakości. No i ostatnim, myślę, że niebagatelnym są też zmiany legislacyjne, czyli wymogi, które stawia nam ustawodawca. To, co może być takim przykładem, to jest na przykład cyfryzacja legalizacji i pracy obcokrajowców. Kolejnym zbliżający się w 2026 roku regulacje KSeF, które wymogą na firmach cyfryzację obszaru faktur i księgowania. Można powiedzieć, że cyfryzacja będzie już niedługo nie tylko czymś dodatkiem do, ale będzie absolutnie wymogiem i będzie elementem, który pozwoli na utrzymanie konkurencyjności.
1: I teraz ten wątek sztucznej inteligencji. Jak wyglądają plany inwestycyjne firm w zakresie cyfryzacji i sztucznej inteligencji? Czy tutaj zapowiedzi są bardziej optymistyczne?
3: Plany inwestycji w cyfryzację i AI w 2026 roku są bardzo ostrożne. Wprawdzie ponad połowa dużych przedsiębiorstw już dziś jest w trakcie już rozpoczęła jakieś procesy cyfryzacji, natomiast nadal 20% firm mówi, że być może wejdą w cyfryzację, ale dopiero w drugiej połowie 2026 roku, a prawie 1/4 dużych przedsiębiorstw mówi o tym, że na ten moment nie planuje żadnych wdrożeń. W przypadku MŚP sytuacja jest jeszcze, wygląda jeszcze gorzej, dlatego że 37% tych firm w ogóle nie planuje w roku 2026 żadnych inwestycji. Duża ostrożność w planowaniu i wdrożeniach inwestycji wynika oczywiście z ograniczonych budżetów, z małych zespołów, z braków kompetencyjnych, ale też ze świadomości tego, co, informacji, które już z rynku przychodzą. Są raporty, które pokazują, że de facto 95% przeróżnych inwestycji lub rozpoczętych projektów opartych o technologię AI właściwie nigdy nie ujrzy światła dziennego i zostaje zamknięta przed wdrożeniem. Dlatego też myślę, że firmy są bardzo ostrożne i to bardzo dobrze, bo warto dobrze zaplanować, zaprojektować wdrożenia i zastanowić się, co one mają tak naprawdę przynieść, co warto automatyzować, gdzie warto inwestować w technologię AI, a gdzie być może warto pewne obszary działalności oddać firmom zewnętrznym, które już te cyfryzacje i automatyzacje mają. Myślę jednak nadal, że konkurencyjność, zachowanie konkurencyjności będzie wymagało zmian w technologiach i w procesach w każdej organizacji.

0: Halo, halo, mówi Justyna Styczkowska. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy radia Praga FM.
1: Radio Praga.

0: Cześć, z tej strony Malwina Dudkiewicz
1: i Bartłomiej Kania, aktorzy Teatru X.
0: Serdecznie zapraszamy Was do oglądania nas na scenach teatralnych.
1: I po drugiej stronie ekranu. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Praga.

0: Haha Talk. Świeże numery, ciekawe wywiady z artystami, muzyka podziemia, miksy na żywo i newsy ze świata DJingu. W każdy wtorek o 20:00, poza pierwszym wtorkiem miesiąca. Prowadzą
1: DJ Scyr,
0: Vera Icon,
2: Maja Kolczyńska.
0: Do usłyszenia.
3: Radio Praga.

Dzień dobry. Nazywam się Damian Sawicki i jestem redaktorem prowadzącym w radiopraga.pl, które to jest projektem Stowarzyszenia Serduszko dla Dzieci. Drogi słuchaczu, wesprzyj radio i zostań naszym darczyńcą. A jak to zrobić? Wejdź na stronę www.radiopraga.pl i w zakładce Kontakt znajdziesz potrzebne informacje. Przeczytaj i wesprzyj radio, a staniesz się jednym z nas. Bardzo dziękuję i do usłyszenia.

chociażby zdradził cię jak faszysta, choć jego grzechów straszliwa lista, i choćby żył bez nieba, to krzyczeć nie trzeba, człowiek

Jako kilkuletni mieszkaniec Akademika Nakickiego na warszawskiej Pradze, pełną przyjemnością i z całą przyjemnością pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Praga. Pozdrawiam Wojtek Wojda, Farbenlehre, student historii na Uniwersytecie Warszawskim EKS.

wesołe miasteczko, miasteczko wesołe. I nagie zwierzęta, i baby gołe. A co to wam szkodzi? Nic nam nie szkodzi. Wystarczy laurowy wieniec na skroń i poziomkowy koń. Ach, tu się żyje.

Tak cię pocałuję, że chyba odfruniesz. Tak cię wyciumam, że zadrży w tobie najcieńsza struna. Niech me usta, twoje usta musną póki. Jesteśmy młodzi, póki jutra nie ma. Więc się nie pietra i daj mi buziaka. Tylko pamiętaj zapomnieć, jak się nazywasz. Już się nie boisz, więc jeśli pozwolisz, skradnę całusa. Zacznę od ust, skończę na uszach, bo musisz zrozumieć, że miłości trafił mnie nabój i zabujałem się w tobie na zabój. W falach twych włosów.

na wahanie, bo mam licencję na całowanie. To nie czas na wahanie, bo mam licencję na całowanie. To nie czas na wahanie, bo mam licencję na całowanie.

życiu mam cię tak mocno, że aż świat zadrży w posadach. Pocałuję cię tak, że na niebie zaświeci, przestanie padać bakcyla mam. Na twoim punkcie i wpadłem głęboko jak śliwka w kompot, więc okaż proszę trochę czułości, przecież jesteśmy dorośli. Bo obiecuję, że pocałuję cię tak, że co

na wahanie, bo mam licencję na całowanie. A gdy będziesz już babcią i chodzić będziesz o lasce na wspomnienie słodkiego blondyna, co cię obdarzył buziaczkiem, zapłonie ci serce bardzo i uznasz, że było warto. Oddaję ci serce, zrób z nim co chcesz. Daj

pędzę, a ten kij udaje karabin. Mówią, że się nie da nic zrobić, ale jak się psuje, tato zawsze naprawi. Rower ma Reksio na ramię, pokażę mamie dzisiaj bez trzymanki. Mam bliznę na kolanie, bo wypadła na mnie szyba z meblościanki. 2000 kosztowało babkie z gumy turbo, czerwone diablo. Nie chcę powtarzać na głos, co ojciec zrobiłby czerwonym kanaliom. Gdy mama płacze i mówi coś tacie, on tuli się z mamą. Ja na nich patrzę, jak tato, zawsze robię to samo.

zaczynam się modlić w imię Ojca i Ducha Świętego, amen. Więc modlę się czasem, ale kiedy mam co robić, to mam od tego mamę. Z babcią idziemy na spacer, a na śniadanie jemy ser i śmietanę. Tato mówi, że na wakacje jedziemy razem, lecz u niej dziś zostanę. Wszyscy muszą gdzieś iść i mnie nikt nie widzi, mają

poradzi. Gdy duchy mnie łapią za serce, to ja nie mówię nikomu, tylko kładę się na kołderce, zwijam w kuleczkę i gubię ich znowu. Z ojcem stoimy w kolejce, ja chcę już wracać do domu. Bierze mnie na ręce i mówi, to nie czas i miejsce na płacz, wokół mieszkania z betonu.

0: To jest audycja Polacy nie gęsi, tylko polskie piosenki.
1: Siema, z tej strony Daniel oraz Daniel z zespołu Punch Orange. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie do słuchania Radia Praga.

0: Witajcie, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze. Tutaj kolejne wydanie audycji Folkomat. Za sterami tradycyjnie już DJ Ginia,
1: DJ Wilczynescu i DJ Pysio. Dzisiaj wydanie specjalne. Dzisiaj za chwilę z nami nasi goście z formacji Lire.
0: Tak, Michalina Malisz Martuś oraz Piotr Martuś.
1: Będziemy mówić o nowej płycie, drugim albumie Lire Nothing is Promised, ale dzisiejszą audycję rozpoczniemy utworem z pierwszej płyty.
0: Tak, z pierwszej płyty wydanej w 2023 roku. Ona nazywała się Not All Who Dream Are Asleep.
1: I ta płyta nadal się tak nazywa. A jaki utwór przed nami? Utwór wybrany przez zespół?
0: Call in the Wind.

0: Jest z nami już Michalina Malisz-Martuś i Piotr Martuś z zespołu Lyrne.
1: Cześć, tutaj Michalina.
2: Cześć, Piotr.
0: No cześć, Wam bardzo dziękuję, że znaleźliście tutaj dla nas czas, dla Folkomatu. Na początku chciałam słuchaczom trochę przybliżyć tutaj Waszą muzykę, bo przyznaję, że ta nuta jest taka trochę może cięższa niż to, co zwykle puszczamy w Folkomacie, chociaż no i bywały znacznie ostrzejsze kapele, które się tutaj pojawiały. Chciałam właśnie zapytać się, jak powstał zespół Lyrne, kiedy to nastąpiło, skąd nazwa? No i generalnie, jakby się tak mogli w skrócie przedstawić te najważniejsze jakby rzeczy.
1: Początki zespołu Lyrne sięgają roku, powiedziałabym nawet około 2018, kiedy pojawiły się pierwsze nasze wspólne pomysły, żeby stworzyć jakiś projekt muzyczny, ponieważ i Piotr, i ja mamy jakieś tam korzenie muzyczne, w różnych zespołach działaliśmy i chcieliśmy stworzyć projekt, w którym lira korbowa byłaby najważniejszym instrumentem, czyli byłaby takim głównym motywem muzycznym. W tamtym czasie nie udało nam się do końca tej wizji zrealizować, natomiast kiedy przyszedł rok 2020, z oczywiście wiadomo jakich powodów, mieliśmy bardzo dużo czasu wtedy, żeby jakieś tam swoje plany realizować i przemyśleć sobie, co chcielibyśmy tak naprawdę robić, jak chcielibyśmy, żeby ta muzyka brzmiała. I wtedy zaczęliśmy pisać pierwsze utwory, to było w 2020. Pierwszy album wydaliśmy w 2023. Także troszkę tego czasu minęło, odkąd pojawiły się pierwsze demka i pierwsze pomysły. I teraz w 2026 z kolei wydajemy drugą płytę. A jeśli chodzi o nazwę projektu, mieliśmy troszeczkę zagwozdkę z tym, jak go nazwać. Przeróżne pomysły tam się pojawiały. Troszkę mieliśmy pomysłów w języku angielskim, trochę mieliśmy pomysłów w języku polskim. Jakieś słowotwórstwo się też działo. Natomiast to był chyba Piotra pomysł, żeby nazwać zespół Lyrne w takim zapisie, jak obecnie się prezentuje, czyli LY2RIE. I myślę, że z tej nazwy jesteśmy zadowoleni, bo ona jest dosyć unikatowa, a równocześnie nie do końca wiadomo, co to słowo oznacza. Oczywiście się inspirowaliśmy słowem polskim lira od liry korbowej, ale myślę, że tak, że to jest zdecydowanie udana nazwa. Chociaż nie zawsze do końca jest jasna wymowa tego słowa, ale...
0: No właśnie, to jeszcze powtórzmy jeszcze raz, jak należy wymawiać.
1: Zespół nazywa się Lyrne.
2: A my słuchamy utworu Orchard trzeciego na płycie.

0: A powiedzcie mi, czy od początku w zamyśle były tworzenie utworów w języku angielskim?
1: Tak, od początku chcieliśmy pisać teksty w języku angielskim, ponieważ większość fanów zespołu to byli ludzie, którzy znali mnie również wcześniej z Elvety. I mieliśmy takie poczucie, że ta publiczność jest tak naprawdę rozsiana po całym świecie i przez ten język angielski gdzieś tam staraliśmy się jakby dotrzeć do wszystkich równocześnie i porówno. Teraz druga płyta również ma teksty w języku angielskim, ale gdzieś tam zawsze się ta myśl pojawia, żeby zrobić jakieś tłumaczenie tekstu, jakąś polską wersję i tak dalej. I być może w przyszłości, tu jeszcze nie chcemy nic zdradzać, ale mogą się pojawić albo reedycje utworów z tekstami w języku polskim, bądź też może na jakichś następnych wydaniach te teksty polskie się pojawią, bo jednak we mnie gdzieś tam jest taki pomysł, żeby coś po polsku pisać.
0: A dobrze, no to właśnie tutaj pojawiło się już to Elvety. To jakbyś mogła chwilkę powiedzieć, mogła przybliżyć właśnie, co ten zespół gra i jak tam się znalazłaś i jak ta współpraca wyglądała.
1: Zespół Elvety wykonuje połączenie melodefu, moim zdaniem, melodic death metalu z folkiem celtyckim. Moja przygoda z Elvety tak naprawdę zaczęła się wiele lat temu, około roku 2011, kiedy w ogóle poznałam ten zespół i również przez zespół Elvety poznałam lirę korbową, bo wcześniej w ogóle nie wiedziałam o istnieniu tego instrumentu i usłyszałam właśnie pierwszy raz w Elvety i ten dźwięk po prostu mnie totalnie zafascynował i oczarował i stwierdziłam, że bardzo, bardzo chciałabym grać na lirze korbowej. Potem udało mi się zamówić instrument i zdobyć go, co wcale nie było takie oczywiste i łatwe wtedy, kiedy zaczynałam. To było właśnie tam, powiedzmy, około 13-14 lat temu. Wtedy to się mniej więcej wszystko działo. I później, kiedy już miałam ten instrument, byłam w stanie nauczyć się sama na nim grać, ponieważ również uczyłam się w szkole muzycznej. Przez wiele lat wtedy grałam na flecie poprzecznym, ale ta wiedza z teorii muzyki i różnych tematów pokrewnych bardzo mi pomogła w tym, żeby się nauczyć po prostu grać na lirze. Zaczęłam robić covery Elvety, wrzucać je na kanał na YouTubie. I dwa lata później pojawiła się oferta skierowana do mnie, żeby dołączyć do zespołu, ponieważ wtedy odłączyło się trzech muzyków z Elvety: Anna Murphy, Ivo i Merlin. I okazało się, że po prostu zespół poszukuje kogoś, kto będzie na początek tymczasowo na koncertach grał na lirze korbowej, a później uczestniczył również w nagraniach. I tak to się wszystko zaczęło. Ja w ogóle byłam bardzo, bardzo zszokowana tym, że taka rzecz się wydarzyła. Nawet w żadnych moich najśmielszych marzeniach nigdy nie wyobrażałam sobie, że byłabym częścią Elvety i że miałabym karierę muzyczną jakąś. Tak naprawdę nigdy jej nie planowałam, a ona mi się troszeczkę przydarzyła, za co jestem bardzo, bardzo wdzięczna. Jestem oczywiście bardzo szczęśliwa z tego względu. I tak. To była taka historia właśnie. Przez internet to się wszystko wydarzyło.
0: Wow. No właśnie, no przy okazji tutaj też odpowiedziałaś częściowo na to pytanie, które też mnie tutaj frapowało. Mhm. Mianowicie właśnie o pierwszy kontakt z lirą korbową i czy sama się nauczyłaś na niej grać. Mhm. Więc tak. Widzę, że rzeczywiście jesteś samoukiem, tak?
1: Tak. Bardzo dużo pomogły mi różne materiały, które znajdowałam w internecie i wydaje mi się, że lira korbowa jest takim instrumentem, którego można się nauczyć właśnie w miarę samemu, jeżeli ktoś miał wcześniej styczność z innymi instrumentami.
2: A w tle straż pożarna, bo nadciąga Elvety i utwór Death Walker.

0: wracamy tutaj do tematu liry korbowej i do tego, że jesteś samoukiem, jeśli chodzi o lirę korbową. A jeszcze powiedz mi, czy to była taka lira korbowa z różnymi, znaczy elektryczna?
1: Nie, na samym początku miałam lirę korbową, która była całkowicie

0: Radio Praga.
1: Wiele osób w ogóle, które zaczyna przygodę z lirą korbową, ma jakieś tam wcześniejsze doświadczenia muzyczne. Ja też widzę to po swojej praktyce jako nauczyciel liry korbowej, ponieważ też prowadzę lekcje i wydaje mi się, że jednak większość osób, które się zgłaszają, albo grały wcześniej na pianinie, albo na gitarze, albo na jakichś tam instrumentach smyczkowych. Także to się przewija i tutaj jakby nauka jakichś podstaw liry korbowej nie jest aż taka super skomplikowana i zaawansowana.
2: Czyli można opanować ten instrument tak
1: jak najbardziej
2: szybko. Wow. Dobrze, a jak na koncertach ta lira się sprawdzała? Rozumiem, że już na koncertach to już było tam podłączone jakoś do prądu.
1: Tak, tak. Na koncertach miałam inny instrument zapewniony przez zespół LVT. To była lira, która była w pełni elektryczna, czyli działała na takiej samej zasadzie jak gitara elektryczna. Ona, żeby brzmieć, to po prostu potrzebuje zasilania. I wtedy łatwiej się to miksuje na żywo, ponieważ jeżeli instrument jest akustyczny, to wtedy mogą być pewne problemy, ten dźwięk nie jest powiedzmy tak silny. Natomiast w przypadku elektrycznych instrumentów jest to prostsze. To może się też Piotr wypowiedzieć, który buduje liry korbowe i jest inżynierem akustyki, więc ma całe doświadczenie do opowiadania.
3: Tak, tak. No, lira, która jest właśnie elektryczna, a nie akustyczna, jest dużo łatwiejsza do skontrolowania w trakcie występów na żywo, dlatego że kiedy chcemy mocno wzmocnić ten sygnał, a na scenie jest dużo innych głośnych instrumentów, zwłaszcza perkusja, to ten hałas jakby jest zbierany przez ten instrument akustyczny i on to pudło rezonansowe potrafi nagłaśniać hałas ze sceny, a my chcemy wyciągnąć jakby to właściwe brzmienie samej liry. Dlatego stosuje się instrumenty właśnie typu solid body, czyli tak jak gitara elektryczna, tylko że w wersji liry korbowej. No i takie instrumenty też teraz już sam buduję i instrument, na którym Michalina teraz gra, no to właśnie sam zaprojektowałem i zbudowałem dla niej stricte pod kątem tych występów na żywo.
2: A z ciekawości, jakie drewno jest najlepsze na lirę?
3: No to tutaj zależy, czy chcemy właśnie jak najwięcej tego brzmienia, czy tak jak w przypadku tej liry elektrycznej, tego brzmienia nie potrzebujemy takiego akustycznego, dlatego że ono i tak później jest przetwarzane elektrycznie. Natomiast na instrumenty akustyczne, które powinny mieć jak najwięcej takiego własnego brzmienia, najwięcej rezonansu, no to najczęściej stosuje się takie samo drewno jak w wiolonczelach czy skrzypcach, czyli jawor falisty na plecy i boczki oraz świerk na płytę wierzchnią.
2: No to folkowców na pewno zainteresuje. Znaczy, no powiem wam, że jako słuchacz koncertów, no to właśnie też zauważam, że właśnie czasami bardzo, jeżeli już są już kapele, które grają ten folk rock, tak, już te mocniejsze brzmienia, no to czasami jest problem właśnie z tymi, ze współbrzmieniem przy tych elektrykach, tak, czy na przykład jak nagłośnić cymbały, też jest problem.
1: Tak, więc.
2: No rozumiem, że w wersji scenicznej, no to trzeba jednak się ratować tą opcją elektryczną bardziej.
1: Tak.
2: Zresztą różne ciekawe pewno przestery, różne efekty można wtedy jeszcze dodatkowe.
1: Zdecydowanie.
4: A przed nami piąty na płycie utwór Ephemeral.

0: To wracajmy do głównego tematu, czyli tego przyczyny, dla której tutaj się spotkaliśmy, bo premiera waszej najnowszej płyty, Nothing is
1: Tak,
0: Promised.
1: tak. 7 maja prezentujemy naszą najnowszą płytę i jesteśmy z tego powodu po pierwsze bardzo dumni, a po drugie bardzo szczęśliwi, ponieważ mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo pracy tą płytę zostało włożone i mnóstwo czasu, mnóstwo kreatywnej energii i jesteśmy niesamowicie szczęśliwi, ale również bardzo ciekawi, jak zostanie przyjęta, ponieważ są pewne różnice między naszą pierwszą płytą a drugą.
0: Właśnie, a jakie byś tutaj różnice wymieniła? No.
1: Myślę, że na pierwszej płycie mieliśmy więcej inspiracji takich elektronicznych. W czasie, kiedy ją tworzyliśmy, inspirowaliśmy się bardzo produkcją muzyczną, która nawiązywała gdzieś tam do takiego, powiedzmy, nowoczesnego filmowego brzmienia, bądź też po prostu popowych produkcji. I taką warstwę gdzieś tam chcieliśmy w naszej muzyce uwzględnić. I na drugiej płycie poszliśmy, powiedzmy, w drugą stronę. Czyli chcieliśmy bardziej zgłębić te brzmienia organiczne, akustyczne i warstwę produkcyjną zapełnić na przykład właśnie brzmieniem gitary czy też liry w różnych warstwach, w różnych przetworzonych wersjach itd.
0: A czy to jest jakiś koncept album, ta wasza płyta, czy
1: Nie,
0: raczej nie?
1: nie mieliśmy żadnego konceptu na tą płytę. Wydaje mi się, że teraz, kiedy już jest skończona, moglibyśmy, patrząc na nią, jakieś wspólne tutaj tematy wyłapać albo wspólne wątki. Natomiast na początku, kiedy zaczynaliśmy tworzyć Nothing is Promised, nie mieliśmy żadnego założenia takiego całościowego.
0: A właśnie, a jeszcze chciałam się zapytać, co oznacza ten tytuł dla was? Bo to
1: Tytuł.
0: jest taki tajemniczy, prawdę mówiąc.
1: Tak, tytuł jest tajemniczy i odzwierciedla troszeczkę to, co właśnie się gdzieś w tekstach Lire przewija i na pierwszym, i na drugim albumie, czyli tą taką niepewność życia, czyli nie wiemy, co stanie się jutro, nic nie jest nam obiecane, nawet jeżeli wszystko mamy zaplanowane i ułożone, to jutro albo nawet w następnej godzinie czy też minucie nasze życie może się kompletnie zmienić. I wydaje mi się, że to głównie chcieliśmy odzwierciedlić tym tytułem. Jest to również tytuł jednego z utworów, który otwiera płytę, i taki sam jest też przekaz tego utworu.
2: A zatem posłuchajmy. Nothing is promised, pierwszy na płycie.

0: a propos tekstów jeszcze chciałam się podpytać, kto pisze teksty, jakie tutaj inspiracje, co was inspiruje tak do tworzenia w ogóle tekstów i muzyki?
1: Teksty piszę ja i zawsze one się pojawiają jako coś, co powstaje po tej warstwie muzycznej. Czyli najpierw mamy zawsze muzykę, zawsze się pojawia jakieś demo. Piotr tutaj zaczyna każdą piosenkę od zera, a ja później do tej piosenki dopisuję linie wokalne, liry korbowej oraz później również teksty. I w tych tekstach bardzo często opowiadam o jakichś własnych przeżyciach albo o jakichś doświadczeniach, ale nigdy nie robię tego wprost. Dla mnie bardzo fajną techniką i techniką, którą lubię, jest takie ukrycie tego za różnymi metaforami, za różnymi inspiracjami, które pochodzą albo z natury, albo na przykład z mitologii greckiej, którą bardzo lubię i która uważam, że w taki uniwersalny i bardzo wyrazisty sposób przekazuje również różne koncepty, które w życiu naszym się przejawiają, różne emocje, różne stany i dlatego bardzo, bardzo lubię z niej korzystać. Przy okazji jest to język, który gdzieś tam w wielu różnych krajach jest rozumiany, ten język taki powiedzmy bardziej literacki i te obrazy. Także ja zdecydowanie w taki sposób bardziej zawoalowany lubię pisać. Natomiast tak, tutaj te inspiracje przejawiają się i na pierwszym, i na drugim albumie. To jest jakoś tak mnie to inspiruje, żeby nie powiedzieć znowu słowa inspiruje.
0: Trudno jest znaleźć jakiś dobry odpowiednik.
1: Tak.
0: Opowiedz jeszcze może o teledyskach tutaj promujących tą najnowszą płytę.
2: Tak, tak. Na poprzedniej płycie wyeksploatowaliśmy już trochę temat takich otwartych przestrzeni i mieliśmy wyjątkowe lokacje na teledyskach do poprzedniego albumu. Były tam szczyt gór w Beskidach zimą, było zamarznięte jezioro. Była jaskinia, były takie różne pejzaże, też Jury Krakowsko-Częstochowskiej, wiele ujęć z drona. Mieliśmy poczucie, że ten temat taki właśnie outdoorowy został już przez nas mocno wykorzystany. Nie chcąc się powtarzać, postanowiliśmy, że w przypadku tej drugiej płyty te teledyski skontrastujemy trochę. Stąd takie trochę świadome ograniczenie się do wykorzystania ciemnej, zamkniętej przestrzeni. Dzięki temu mieliśmy też taką dodatkową motywację, by wznieść się troszeczkę na wyżyny kreatywności, by stworzyć cztery teledyski, które będą różne od siebie. Każdy będzie fajnie pasował do poszczególnych utworów, a przy takich dość ograniczonych zasobach i ograniczonej przestrzeni.
0: To może też powiedzmy tutaj tytuły.
2: Tak, tak. Pierwszy teledysk to był do naszego pierwszego singla z nowej płyty o tytule Orchard. Następnie mieliśmy utwór Still Human, później Ephemeral. No i teraz jeszcze po wydaniu płyty planujemy wypuścić czwarty teledysk do utworu The Well.
3: A zatem przed nami szósty na płycie The Well.

0: takie pytanie o wasze ulubione utwory na tej płycie. Czy macie jakieś takie swoje, prywatne?
1: Tak, no tutaj nam się to cały czas zmieniało w trakcie tworzenia albumu. Mieliśmy na początku poczucie, że te utwory, które wybraliśmy na single, no to są zdecydowanie największe hity i nasi faworyci. Natomiast teledyski i single nagrywaliśmy w momencie, kiedy jeszcze cała płyta nie była zmiksowana. Mhm. I w momencie, kiedy skończyliśmy miksować utwory i mieliśmy możliwość sami posłuchać całej płyty od początku do końca, okazało się, że nasz wybór nie był wcale taki oczywisty i te utwory, które nie zostały singlami, właściwie są teraz naszymi faworytami. Mhm. Więc sytuacja się troszkę odwróciła i jakby to ostatnie wypolerowanie w postaci miksu i masteringu sprawiło, że wszystkie utwory, które trafiły na płytę, podobają nam się właściwie na równi.
2: Tutaj może warto zdradzić taką historię, która leży u jakby korzeni tego albumu, a mianowicie mieliśmy bardzo dużo pomysłów, to znaczy Piotr miał bardzo dużo pomysłów na utwory i stworzył bardzo wiele różnych demek, z których...
1: Było ponad 20.
2: Tak, ponad 20. Myślę, że tak, było ich bardzo dużo i pewnego dnia stwierdziliśmy, że po prostu musimy tych wszystkich utworów posłuchać i wybrać te, które najbardziej nam się podobają. Czyli tutaj nie żadnych kompromisów, żadnych utworów, które trochę nam się podobają albo mogłoby coś być z nich, żeby dać je tylko na album. Mhm. Więc zawęziliśmy wybór do 7 utworów, ale to są wszystko jakby nasze absolutnie najlepsze pomysły, które mieliśmy na tą płytę. I z tego względu wydaje mi się, że też troszeczkę trudno jest nam powiedzieć, ponieważ w każdej piosence jest coś, co strasznie nam się podoba i co chcielibyśmy pokazać i podkreślić. I w ten sposób tak naprawdę musielibyśmy do albumu, który ma 7 utworów, zrobić 7 singli i zaprezentować je. Także tutaj każdy utwór zdecydowanie ma coś wyjątkowego do zaoferowania. A też to się zmienia z czasem. W zeszłym roku, kiedy, no bo tak naprawdę rok temu tworzyliśmy klipy, w zeszłym roku podobało nam się może troszeczkę niektóre z tych utworów bardziej, a teraz podobają nam się inne bardziej, ale wszystkie porówno kochamy.
0: Okej, a właśnie, kiedy będzie można was zobaczyć na koncertach? Jakie są plany właśnie dotyczące promocji tej płyty?
2: Na chwilę obecną mamy zaplanowane 2 koncerty premierowe do albumu. I odbędą się one 28 i 29 maja. 28 maja będziemy w Warszawie w klubie Voodoo, a 29 maja w krakowskim klubie Zaścianek. I to będą koncerty dla nas bardzo wyjątkowe, ponieważ pierwszy raz będziemy prezentować cały album Nothing is Promised na żywo. Są tam utwory, których nigdy wcześniej nie wykonywaliśmy. Bardzo się teraz mocno do tego przygotowujemy. Przygotowujemy cały koncert, cały set. I bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich, którym podoba się nasza płyta i którzy chcieliby posłuchać jej na żywo. Na pewno to będzie dla nas bardzo emocjonujący wieczór i nie możemy się doczekać.
3: A my gramy Still Human, drugi na płycie.

0: to już może trochę odbiegamy tak od tematu samej płyty, o folkowe inspiracje. Czy coś na tej płycie znajdziemy właśnie folkowego, oprócz oczywiście liry korbowej? I tak prywatnie, czy wasz stosunek do folku, czy czasem sięgacie, czy folk etno, może tak szeroko rozumiany, tak? Nie będziemy tutaj zawężać.
1: Myślę, że i Piotr, i ja lubimy słuchać muzyki folkowej. Zdecydowanie chyba naszym faworytem jest folk celtycki. Również nordyckie klimaty bardzo nam się podobają w różnych ujęciach i w różnych wersjach. Czy to bardziej właśnie stricte folkowy, czy to w jakichś takich mroczniejszych klimatach typu na przykład Mirkur, której płytę folkową bardzo lubimy. Bardzo często je słuchamy i wydaje mi się, że ta atmosfera, która jest kreowana przez ten album i przez te utwory, bardzo nas inspiruje. Oprócz tego, ja, tak jak wspomniałam, jestem ogromną fanką zwłaszcza tej wcześniejszej twórczości zespołu Elvety. I dla mnie, jak w ogóle poznałam ten zespół, to było objawienie. To było dla mnie niesamowite, ponieważ jako powiedzmy nastolatka słuchałam metalu i gdzieś tam te zespoły folkowe się pojawiały. Na przykład Beltane to był zespół, którego... To znaczy jest w sumie, dalej już lubimy, tak, dalej tak, lubimy słuchać. Tak, tak. Dalej sobie puszczamy, dalej lubimy słuchać, zwłaszcza w jakichś trasach i tak dalej. Zespoły folkowe z lirą korbową, na przykład szwedzki duet Symbio, który też bardzo lubimy. To jest duet, w którym jest lira korbowa i akordeon. Także tej muzyki słuchamy i myślę, że bardzo ją lubimy. Jeśli chodzi o takie stricte inspiracje do naszej muzyki, to wydaje mi się, że tego folku jest troszeczkę mniej. I to, jak traktujemy lirę korbową, nie jest do końca takim folkowym, tradycyjnym podejściem. Tylko może... jakby to ująć? Nie wiem. Traktujemy ją jako może taki bardziej instrument poniekąd prowadzący, poniekąd metalowy, gdzieś tam bawimy się z tymi efektami, z tymi warstwami i z tymi aranżacjami.
2: Tak, czasami zastępuje gitarę prowadzącą, ale też zdarza nam się, że wykorzystujemy lirę korbową, na przykład też nawarstwioną, ponakładane kilka partii liry korbowej równocześnie, zamiast wykorzystywać na przykład sample czy syntezatory, które na pierwszej płycie się pojawiały, a teraz na drugiej płycie wszystkie te właśnie takie dodatkowe warstwy dźwiękowe pochodzą albo z liry korbowej, albo z gitary.
1: W zasadzie tak.
2: I jeszcze warstw harmonii wokalnych, tak. Chórów i tak dalej.
0: Czyli chóry jeszcze się pojawiają.
2: Tak.
0: No tak, czyli w sumie tak de facto bardziej jakby folkowa niż ta pierwsza płyta.
1: Można tak powiedzieć. Tak. Wydaje mi się, że tak.
3: Przed nami duo Symbio, utwór Traction.

0: prywatnie jeszcze czego słuchacie? Tak, bo, znaczy już niekoniecznie mojego folku, tak, tak na co dzień. To może teraz Piotra tutaj pomęczę.
1: Tak, tak. Mnie w ostatnich latach najbardziej inspiruje taki, powiedzmy, że nowoczesny black metal. Teraz powszechne jest określenie black gaze od gatunku shoegaze. Czyli no to są takie, jest to taki black metal może troszeczkę bardziej melodyjny, troszeczkę bardziej taki przestrzenny, z nieco łagodniejszym brzmieniem. Symfoniczny chyba niekoniecznie, raczej nie. Takimi naczelnymi jakby reprezentantami no to będzie Alcest czy na przykład Harakiri for the Sky. Te dwa zespoły są dla mnie dużą inspiracją w ostatnich latach. Natomiast pojawia się również taki Pagan Black, na przykład zespół Saor, wykorzystujący właśnie no bardzo, bardzo ciężkie black metalowe aranżacje w połączeniu z celtyckimi melodiami. Więc no moje inspiracje są obecnie raczej takie mroczne i ciężkie. To jest troszkę też w kontraście do pierwszej płyty, kiedy więcej słuchaliśmy takiego, powiedzmy, nowoczesnego metalowego grania, metalcore'owego czasami nawet, jak Bring Me The Horizon czy Bad Omens. Teraz poszliśmy troszeczkę bardziej w mroczniejsze klimaty.
0: A ty jak, Michalina? Bo już tutaj mówiłaś trochę o tych etnofolkowych, a jeszcze może poza etnofolkowe klimaty.
2: Myślę, że tutaj dosyć zbieżnie z Piotrem. Na pewno zespół Alcest, który bardzo lubimy, ale właśnie te bardziej nowoczesne zespoły Bring Me The Horizon, Bad Omens, to się pojawia wśród naszych utworów, których słuchamy i które sobie puszczamy. Ja osobiście lubię też słuchać muzyki instrumentalnej, natomiast muszę powiedzieć, że to, ile pracujemy z muzyką na co dzień, nie do końca współgra z tym, żeby bardzo dużo tej muzyki słuchać. I myślę, że na pewno ja bym chciała więcej słuchać muzyki, natomiast jeżeli właśnie pojawiają się jakieś tematy typu edytowanie, nagrywanie, jakieś lekcje i cały czas obcowanie z tą muzyką, to nie zawsze później jest, powiedziałabym, jest taki głód słuchania muzyki, dlatego zdecydowanie w ostatnich latach myślę, że przynajmniej u mnie prywatnie troszeczkę z takiego słuchania może brakuje, ale zdecydowanie chciałabym to zmienić, ponieważ no...
1: Ja myślę, że Michalina tutaj niestety nie jest w uprzywilejowanej pozycji, zwłaszcza to, że codziennie praktycznie daje lekcje gry na instrumencie, sprawia, że ten głód słuchania muzyki jest i jakby po prostu też czas na słuchanie muzyki jest ograniczony. W moim przypadku, kiedy na przykład pracuję w warsztacie i robię instrumenty, no to mam to szczęście, że mogę sobie słuchać muzyki przy takiej manualnej pracy i faktycznie ja tej muzyki słucham dużo więcej.
0: No tak, czyli tak na co dzień też dużo po prostu macie muzyki dookoła siebie. To...
2: Tak, zwłaszcza...
0: Rozumiem, że kiedyś trzeba odpocząć jednak.
2: Oczywiście, także ja słucham muzyki codziennie bardzo wiele, wykonywanej przez moich uczniów, wykonywanej przeze mnie, którą nagrywam. Również pojawiają się różne kolaboracje i takie utwory, których się uczę, więc to jakby wypełnia ten czas słuchania muzyki w moim przypadku.
3: To teraz szczypta black metalu, ale akustycznego. Saor, The Sylvan Embrace, no i tutaj jest Joe Quayle.

0: Jeszcze mam pytanko dotyczące jakby gatunku muzyki, który tworzycie, bo no wiadomo, że zespoły nie lubią być tak szufladkowane, ale to może powiedzcie, jak wy sami określacie ten gatunek, który tworzycie i z myślą o jakich właśnie odbiorcach też.
1: Nam samym jest dosyć trudno określić, co grę lirę, ponieważ jesteśmy, przynajmniej jeżeli mówię o sobie, to jestem zbyt blisko tej muzyki i kiedy się tworzy muzykę, to widzi się wszystkie niuanse, które się pojawiają i które powiedzmy odróżniają jeden zespół od drugiego, które są w danym gatunku i takie detale, które być może dla słuchacza nie są aż tak zauważalne albo nie są tak istotne, a dla nas na przykład są bardzo istotne i są definiujące po prostu, dlaczego my jesteśmy inni albo podobni do jakiegoś zespołu. I wydaje mi się, że sama obecność w naszym zespole liry korbowej jednak będzie przeważać jakby tą opinię, że to jest folk metal. Natomiast na pewno nie jest to folk metal taki, jakby to ująć, klasyczny, tradycyjny, który pojawia się w twórczości takich zespołów jak na przykład Korpiklani, Fintroll, Enciferum, nawet Elveity, bo ta atmosfera wydaje mi się jednak jest troszeczkę inna. Czasami pojawiają się głosy, że gramy progresywny folk metal, albo jakiś atmosferyczny metal, albo niektórzy to klasyfikują. Mieliśmy więcej takich głosów przy pierwszym albumie, że to jest symfoniczny metal i tak dalej. Także nam na co dzień jest dosyć trudno określić, co gramy, ponieważ musielibyśmy tutaj nabudować kilka tych przymiotników i w ten sposób opisać ten gatunek. Także myślę, że my codziennie mamy inny koncepcję, odbiór tego, co gramy i codziennie inną koncepcję i codziennie inaczej byśmy się chcieli nazwać, a później i tak jest to w rękach po prostu odbiorcy, jak odbiorca to zaklasyfikuje i często te klasyfikacje są bardzo różne, tak naprawdę.
0: Powiem, że mój drogi mąż powiedział, że no wiesz, to jest chyba tak trochę art folk metal, więc jestem ciekawa, co wy na to.
1: Tego jeszcze nie słyszeliśmy chyba.
2: Nie słyszeliśmy, ale w sumie jest to, nawet bym powiedział, takie dość, no czujemy się zaszczyceni, jeżeli takie określenie się tutaj pojawiło.
0: Dobrze, a teraz jeszcze takie pytanie trochę prywatne. Jak się pracuje w zespole z mężem albo żoną? Jeżeli mogę zadać, oczywiście.
1: Oczywiście.
0: No bo to czasem może nie być takie łatwe.
1: Tak.
2: Tutaj chyba trochę było w czasach, kiedy jeszcze Michalina grała w Elveity, no to ten czas, który byliśmy osobno, nie był dla nas do końca komfortowy, zwłaszcza, że tak naprawdę byliśmy wtedy, no tak naprawdę zaczynaliśmy się spotykać, później też jeszcze przez chwilę już byliśmy małżeństwem, kiedy Michalina jeszcze grała w Elveity, no i te długie rozłąki, no nie były dla nas miłe i komfortowe i poniekąd chęć kontynuowania jakiejś tam kariery muzycznej, ale robienia tego wspólnie narastała i to też leży u podstawy powstania naszego zespołu.
1: Tak, myślę, że innej opcji kariery muzycznej byśmy nie rozważali, ponieważ faktycznie te trasy, które ja grałam z Elveity, były czasami bardzo długie, i bardzo byliśmy daleko od siebie, bo to były trasy po różnych kontynentach. I mnóstwo czasu one zabierały, bardzo intensywnie Elveity grało koncerty w tym czasie jeszcze przed COVID-em i teraz znowu jakby wracają do tego rytmu. Później było ich troszeczkę mniej, ale jednak zawsze te rozłąki były bardzo długie, ponieważ nawet jeśli te koncerty były gdzieś niedaleko w Europie, no to kilka dni trzeba było spędzić na tym, żeby dotrzeć na te koncerty, być może były jakieś próby, być może jakieś inne aktywności typu sesje zdjęciowe, teledyski i tak dalej, więc tych dni, kiedy byliśmy osobno, było mnóstwo i później, kiedy stwierdziłam, że czas być może troszeczkę zwolnić i zrezygnować z takiego bardzo intensywnego trasowania, to był ten czas, kiedy zaczęliśmy lirę. I myślę, że to jest dla nas bardzo ważny element, że możemy po pierwsze być więcej razem, ale po drugie też tworzyć wspólnie muzykę, ponieważ uważam, że w tej muzyce, którą piszemy razem, jest coś szczególnego. Ani utwory, które pisze Piotr osobno, ani utwory, które piszę ja osobno, nie mają tego pierwiastka, który ma lirę, kiedy te dwie koncepcje się łączą.
3: A my jeszcze na chwilkę wrócimy do pierwszej płyty i utwór Chariot of Sun.

0: Radio Praga.
1: Po Linkin Park, Castle of Glass chyba się nazywał ten utwór. Trudno jest mi to przywołać w pamięci, bo to było parę lat temu, ale zdecydowanie bardzo fajna współpraca. I później mieliśmy jeszcze chyba dwa utwory, które wspólnie zrobiliśmy. Jeden zrobiliśmy na nasz kanał, to był cover Iron Maiden, na który teledysk z naszej strony był kręcony na Pustyni Błędowskiej. I później jeszcze jeden był na ich kanał Dawn of Victory chyba? Ja nie pamiętam, jak ten spół się nazywa.
2: Tak, ja myślę, że ta dziwność, o której oni sami wspominają, gdzieś pewnie sprowokowała to, żeby zaprosić Michalinę, bo w tamtych czasach Michalina na swój kanał na YouTubie wykonywała dużo coverów zespołów, takich najbardziej znanych zespołów rockowych czy metalowych, a że to brzmienie jest dość unikalne, a już tym bardziej w takim kontekście i w taki sposób, jaki Michalina wykonywała te utwory, czyli zdecydowanie odległy od tradycyjnego podejścia do liry korbowej, a bardziej naśladowanie technik gitary elektrycznej na lirze korbowej, to brzmiało na pewno w jakiś tam sposób dziwnie. Mhm. I może faktycznie też było celowane dla, jak oni to sami nazwali, dziwnych ludzi, więc ta nić porozumienia pojawiła się prawdopodobnie właśnie z tego.
3: Mhm. Zaiskrzyło jedną samą, zainteresowało
2: tak.
3: Ich.
2: Tak.
4: Przed nami Dawn of Victory i to jest ten akustyczny cover Melodica Bros wspólnie z Michaliną, cover oczywiście Rhapsody, czyli tutaj Włosi coverują Włochów i jeszcze Polka tutaj jest w tym wszystkim, także z ziemi włoskiej do Polski.

0: Zespół Lerre jeszcze, znaczy no jesteście wy i jeszcze, może przedstawimy
1: tak,
0: resztę zespołu, bo...
1: Basista Miłosz Buśko i perkusista Tomasz Muciński. To są nasi współtowarzysze na scenie.
2: I w nagraniach.
1: I w nagraniach i we współtworzeniu zespołu.
0: Okej. Okay.
2: Tak, tak. Myślę, że obaj panowie mają bardzo fajny i taki trochę unikatowy styl grania na swoich instrumentach i mamy poczucie, że ich wkład w nasze brzmienie jest tutaj dość istotny.
0: A gdzie można, to też ważne pytanko, gdzie można was znaleźć w sieci? Jeżeli ktoś na przykład ze słuchaczy chciałby jeszcze tu więcej się dowiedzieć, czy posłuchać, to właśnie w jakich miejscach można was znaleźć?
1: Jesteśmy na mediach społecznościowych, na Facebooku, na Instagramie, mamy również kanał na YouTubie, gdzie publikujemy nasze teledyski. Oprócz tego można znaleźć nas w serwisie Bandcamp i też na różnych innych serwisach streamingowych, praktycznie można powiedzieć, że
2: na
1: wszystkich?
2: Każdy, tak.
1: Można powiedzieć, dam teoretycznie na wszystkich serwisach streamingowych typu Spotify, iTunes, Tidal, Deezer i tak dalej. Także jeżeli wpisze się w wyszukiwarkę Lire, to myślę, że można nas znaleźć.
2: I fizyczne merch i płytki oraz koszulki można także zakupić na naszym własnym sklepie internetowym, na którym również sprzedajemy liry korbowe. Więc jeżeli ktoś jest zainspirowany brzmieniem liry korbowej, czy to w naszej muzyce, czy też w innych zespołach i myśli o rozpoczęciu swojej przygody z lirą korbową, to można zobaczyć sobie właśnie na naszym sklepie internetowym ancestore.pl.
0: No dobrze, także no, życzę wam tutaj powodzenia, żeby jak najwięcej też było tych koncertów pewno promujących tą nową płytę. No, mam nadzieję, że też w przyszłości się trochę takich folkowych motywów pojawi. Znaczy no więcej, bo na pewno już oczywiście lira korbowa jest, ale no może nie tylko. Także bardzo dziękuję wam za rozmowę. Chyba, że jeszcze jest coś, o co się nie zapytałam, a jeszcze chcielibyście powiedzieć właśnie w związku tutaj z płytą.
1: Myślę, że na pewno chcielibyśmy pozdrowić wszystkich słuchaczy audycji oraz naszych fanów i jeszcze raz zaprosić serdecznie na koncerty, zaprosić do odsłuchania płyty i podziękować za bardzo miłą rozmowę, bardzo, bardzo fajnie nam się rozmawiało tutaj i jesteśmy bardzo wdzięczni za zaproszenie do audycji.
0: Ja również bardzo dziękuję.
3: Także trzymajcie się. Naszego wywiadu z zacnymi gośćmi to kończący płytę utwór Oracle przed nami.

0: Pozostało nam jeszcze zapowiedzieć, co będzie za tydzień w Folkomacie.
1: A za tydzień będziemy mieli drugą część spotkania z jubileuszem pisma folkowego i tym razem gościć będziemy m.in. Agnieszkę Matecką, Bogdana Brachę i nie tylko. I pogramy też troszeczkę nutki z łamów pisma folkowego, to co recenzowaliśmy, to co było opisywane, to o czym toczyły się różne fajne dyskusje
0: Swego
1: na
0: czasu.
1: łamach pisma swego czasu i toczą do tej pory. No i będzie też fragmencik koncertu Mikołajów z Jarmarku Użyckiego, który niedawno odbył się w Konstancinie Jeziornej pod Warszawą, gdzie było bardzo zimno, ale ci, co pojechali, to nie żałowali.
0: Tak, ponieważ była gorąca atmosfera, mimo niskiej temperatury, ale Mikołaje dali radę i rozgrzali publiczność.
1: Tak, i będziemy również hucznie obchodzić jubileusz pisma folkowego już za tydzień. Byli dzisiaj z wami
0: DJ Ginia,
1: DJ Wilczyniewsko, DJ Pysio i nasi goście z formacji Lire. Mówimy już wam Dażbur.
0: Dażbur.
1: I na koniec zagramy tak troszeczkę żartobliwie. Rozmawialiśmy dzisiaj o tym utworze. Cover Linkin Park Castle of Glass. Czyli to tak może troszeczkę też dla tegorocznych maturzystów dedukujemy, bo to szklane domy, prawda, te
0: Tak się
1: rzeczy.
0: z Żeromskim się kojarzyło.
1: Natomiast utwór zdecydowanie genialny, dużo lepszy niż oryginał naszym zdaniem. Także z tymże kawałkiem zostawiamy Was właśnie teraz. Do usłyszenia.

o czym myślą koty? Oto jest pytanie. Audycja Kocie Radio o wszystkim tym, co chcielibyście wiedzieć o kotach, a boicie się ich zapytać. O kocim języku, szyfrach i znakach, miłości, starości, pożegnaniach i powitaniach. Masz kota w głowie? Kocie Radio jest dla ciebie. Hator, hator, hator. Zapraszamy. Justyna Tawicka i kot Brunio.

0: Radio Praga.
1: Kocie Radio gości w dzisiejszej audycji w niesamowitym miejscu, w Stowarzyszeniu Koty Prezesowej. W tle słyszycie fantastycznego Roro, a ja nazywam się Justyna Tawicka i witam bardzo serdecznie. Moim gościem jest dzisiaj rewelacyjna kobieta, chciałam powiedzieć, kobieta, dziewczyna, babka, Weronika Wawruszko. I zanim oddam jej głos, to pozwólcie proszę, że ja powiem słów kilka o tym niesamowitym miejscu. To jest właściwie, inaczej, to nie jest schronisko, to jest dom. I w tym domu przebywa jednocześnie no, sporo kotów, prawie 100. Ale tutaj żaden kot nie jest numerem. Tutaj każdy kot ma imię, swoją historię i ogromną porcję miłości. W świecie, gdzie cisza bywa najgłośniejszym wołaniem o pomoc, istnieją dziewczyny o kocich sercach, które postanowiły zostać głosem tych najbardziej bezbronnych i potrzebujących. Stowarzyszenie Koty Prezesowej to jest nie tylko stowarzyszenie, to jest przystań dla skrzywdzonych, porzuconych i zapomnianych istnień, które na swojej drodze spotkały jedynie chłód ludzkiej obojętności. Dla tych dziewczyn każda para przerażonych oczu wpatrzonych w nie to jest początek walki o cud, o powrót wiary w dotyk ręki, która nie rani, ale leczy. To jest opowieść o nieprzespanych nocach, o determinacji silniejszej niż zmęczenie i miłości, która potrafi posklejać najbardziej potrzaskane kocie serca. Chciałam zaprosić Was, drodzy słuchacze, na rozmowę o świecie, w którym mruczenie jest najpiękniejszym podziękowaniem za darowane życie. Jest ze mną Weronika Wawruszko ze Stowarzyszenia Koty Prezesowej. Weroniko, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
2: Dzień dobry, witam Państwa.
1: Weroniko, pierwsze pytanie. Skąd wzięła się nazwa Koty Prezesowej i kto był tym pierwszym prezesem?
2: Koty Prezesowej tak naprawdę wzięły się dlatego, że był kot prezesa, więc uznałam, że jak już jest kot prezesa, to i muszą być koty prezesowej, no bo jak jest prezes, to i musi być prezesowa. Oczywiście to nie jest jeden kot, tylko więcej kotów. A tak naprawdę wcześniej stowarzyszenie zupełnie inaczej się nazywało, bo nazwę miało taką Brwinowskie Stowarzyszenie Opieki nad Zwierzętami i Ochrony Przyrody, ale było ono zbyt długie, zbyt powiedzmy bliskie tylko gminie Brwinów, a stowarzyszenie jednak tak naprawdę działa trochę bardziej niż tylko gmina Brwinów, bo przyjmujemy koty, które są faktycznie z całego kraju, chociaż to nie jest tak, że wszystkie, ale te, które naprawdę potrzebują bardzo pomocy weterynarza, który ma bardzo wysokie kwalifikacje i nie wszystkie koty mają taką możliwość, a u nas taką mają.
1: Weroniko, w Waszym domu, bo nazwijmy to miejsce domem, przybywa sporo kotów, prawie 100, zaokrąglamy. Jak wygląda typowy dzień z taką ilością kocich istnień? I tutaj od razu bardzo bym Cię poprosiła o to, żeby powiedzieć o tym, co wydarzyło się zupełnie niedawno w Stowarzyszeniu Koty Prezesowej, czyli niedawno przynajmniej dla mnie, bo ja się o tym niedawno dowiedziałam, czyli o istnieniu domu kocich istnień.
2: Tak, dokładnie. Zmieniłyśmy nazwę. Jest to też związane z przyszłą naszą działalnością, którą będziemy w najbliższym czasie, mam nadzieję w ciągu bliższych 2 tygodni, tworzyć. Jest to związane z profesorem Zbigniewem Mikołajko i z jego twórczością, jego poglądami na życie, filozofią i jego żony, która jest wdową po profesorze. Panie profesor Anny Mikołajko i tak naprawdę wszystkie nasze teraz opowieści to są opowieści właśnie o domu istnień, czyli w duchu profesora Mikołajki. I typowy dzień tak naprawdę wygląda tak, że koty budzą się wtedy, kiedy my się budzimy, potem dostają jedzenie, ja idę do pracy, Kinga idzie do pracy, Wika idzie na staż do lecznicy weterynaryjnej, ale część kotów oczywiście jest zabieranych do lecznicy w międzyczasie, albo przez Kingę, albo przez Wikę. Potem, kiedy ja wracam z pracy po 16, bo pracuję regularnie od 8 do 16, więc ja wracam i ja jadę do weterynarza. W międzyczasie dziewczyny sprzątają kuwetki, dają jedzenie, wiadomo. Oprócz weterynarza i leków, które trzeba podać. Potem razem wykonujemy, ewentualnie zajmujemy się kotami tak do godziny 10, 11, kiedy trzeba podać wszystkie ewentualnie kroplówki i wszystkie leki. Tak wygląda codzienny dzień.
1: W jednym z opisów wspominacie o ranach, które nie zawsze widać. W jaki sposób wy pracujecie z kotami, które doświadczyły bardzo wielu nie zawsze dobrych emocji ze strony człowieka? Jak z nimi pracujecie, czy jak z nimi przebywacie tak, żeby na nowo nauczyły się ufać?
2: Tak naprawdę dużo jest kotów, które są częściowo dzikie, ale powoli przyzwyczajają się do człowieka. To nie jest tak, że jakby pracujemy nad nimi. One są w domu i mają pełną swobodę. Mogą być w pokoju, gdzie nie ma kotów, mogą być tam, gdzie są koty. One wybierają przestrzeń. I tak naprawdę po pewnym czasie zaczynają one wychodzić do człowieka. Oczywiście nie wszystkie, bo które mamy kilka takich dzikich, które po prostu po pół roku czy po roku daje się na tyle oswoić, że nie uciekają, jak dajemy jedzenie. Ale są takie, które wychodzą i później zaczynają coraz bliżej, czyli z woliery przechodzą wyżej, później chcą jednak być w salonie, a potem, kiedy jest otwarta sypialnia, to wtedy chcą spać koło człowieka. Nie zawsze dają się pogłaskać, ale chcą być blisko. I tak chyba nawiązuje się ta więź, tak mi się wydaje. W każdym razie jedynym, największym takim naszym osiągnięciem to był właśnie Iwasik, który został do nas przywieziony z Ukrainy. Był w Charkowie i ludzie go tam, z tego co opowiadała opiekunka, bardzo go gonili na podwórku. Uważali, że jest brzydki. Tam właściwie wszystkie koty są w typie rasy. On jest długowłosym, czarnym kocurem, podobnym trochę do Mejkuna. Ale rzeczywiście, kiedy jeszcze do nas trafił, wyglądał, po prostu miał takie brzydką sierść. Ale niestety to nie tylko ta brzydka sierść była spowodowana, po prostu już coraz gorzej się czuł, miał złe zęby. To wszystko jakby tak zostało przez weterynarza, wszystkie choroby, które mogliśmy wyleczyć, udało się. No ale niestety okazało się, że Iwasik ma nerki bardzo pogrubiałe, znaczy twarde i bardzo duże. No i niestety jest podejrzenie, że ma chłoniaka. Nie wykonujemy biopsji, bo nie chcemy go męczyć, ale to właśnie to, o czym chciałam powiedzieć, to było to, że kiedy Iwasik zaczął się źle czuć, przyszedł do nas. Przyszedł i dał się pomiziać i chyba wtedy zrozumiał, że człowiek nie odrzuci, pomimo, że on nie jest, powiedzmy, ładny czy miziasty. Po prostu przyszedł. W tej chwili jest to kot, który za nami wszędzie chodzi. Chce być tylko na rączkach i cały czas chce być miziany. Jest niesamowitym kotem, ma ogromną siłę, której rzadko kiedy widzę u których kotów, bo naprawdę ma chęć życia. Mam nadzieję, że podejrzewam, że on ma około 10-12 lat. Mam nadzieję, że jego determinacja, żeby jeszcze trochę skorzystać z miłości, żeby zobaczyć, że człowiek nie jest zły, będzie go trzymała jak najdłużej przy tym, najdłużej go trzymała. Chociaż niestety wygląd jego nie jest w tej chwili ani atrakcyjny, jest kachetyczny, je mało, ale widać, że chce żyć, że ma taką wolę życia, żeby być człowiekiem. To, co mu ktoś przez te 10 lat nigdy nie zapewnił.
1: Możecie Państwo zobaczyć zdjęcie Iwasika na stronie Koty Prezesowej na Facebooku i również w internecie. Jest Iwasik, ale jest też Iwaszek. Jest tutaj bardzo wiele różnych kotów i różnych imion i zaręczam Państwu, że widzę je teraz na żywo i one są wszystkie przepiękne. Nie ma brzydkich kotów. Wszystkie są charakterne, wszystkie mają swoje historie. Słyszycie w tle pięknego Roro, który też sobie chodzi o... To chyba nie Roro, ale jakiś inny. Kto to jest Weronika teraz?
2: A w tej chwili to w środku jest Eryk, znaczy Ernest właściwie, Eryk, który ma problemy z uchem i dlatego musi być w klatce, żeby sobie nic nie zrobił. Ma zapalenie ucha i to chyba bardzo środkowego albo jeszcze głębiej, więc tak naprawdę jest w tej chwili cały czas diagnozowany, dlatego że nie ma odpowiedniego sprzętu weterynarz, żeby mógł dokładnie zobaczyć, dokładnie zajrzeć mu w ucho, bo to jednak boli i kot się sprzeciwia temu. I on jest zdenerwowany, bo prawdopodobnie ktoś chciał mu zabrać jedzenie.
1: Z mojego doświadczenia i z moich meandrów pamięci wiem też, że jest Sonik z Palucha, gdzie właściwie już było tam powiedziane, że no cóż z tym kotem zrobić. Tutaj się jednak udało i Sonik sobie żyje. Jest pies Orzeszek, jest pszczółek, jest, nie wszystkie imiona pamiętam, jest Italia,
2: Duma.
1: jest Mieczysław i wiecie Państwo co? Nie ma klatek. Klatki są w przypadkach, kiedy naprawdę muszą być przez moment koty odizolowane, ale to jest naprawdę koci dom. On ma swoje piętra, on ma swoje pokoje i tutaj naprawdę kot może być kotem. I ja, Weronika, jak pozwolisz, to zacytuję Beatę Krupianik, z którą kiedyś miałam okazję niedawno rozmawiać. I Beata powiedziała takie zdanie, nie wiem, czy tak zacytuję wiernie, ale że ma około 35 kotów i właściwie jej dzień wygląda tak, że 4 godziny zbiera kupy, wymiociny, wydzieliny, kolejne 4 godziny u weterynarza, kolejne 4 godziny coś jeszcze i nie jest z tego dumna. Jest jej wstyd. Czuję wstyd za ten kraj. I ja też czuję wstyd za ten kraj. I rozmawiając z tobą i widząc dom istnień, myślę sobie, że wykonujecie ogromny kawał dobrej roboty za to państwo. I chciałam zapytać ciebie, czy na przykład, nie mówię teraz negatywnie, tylko to jest po prostu pytanie zupełnie może oderwane od tego komentarza, ale czy na przykład lokalne władze, czy samorządowe w jakimś sensie wam pomagają? Bo tak jak wspomniałaś, to są koty nieraz na ostatniej drodze. Wy im przedłużacie życie i to życie jest piękne, ale to są też koszta.
2: Tak, jeżeli chodzi o gminę, co mogę powiedzieć? Mam powiedzieć prawdę, czy mam powiedzieć poprawnie politycznie?
1: Tak jak jest i tak jak czujesz.
2: Tak jak czuję, to znaczy tak, na początku, kiedy powstało stowarzyszenie, tak naprawdę nie wiedzieliśmy, że w ogóle można otrzymać jakikolwiek grant. Później okazało się jednak, że możemy, ponieważ są programy właśnie dla NGO-sów, tak, czyli dla organizacji pozarządowych i można wystąpić o grant. Więc dumnie przyznano nam 10 tysięcy. A te 10 tysięcy mogliśmy kupić tylko ewentualnie jedzenie, żwirek, jakieś klapki, tak, czy ewentualnie do łapania kotów, tak, do kastracji. I to właściwie było wszystko. I tak było przez kilka lat, ale przez to, że cały czas twierdzimy, że pomoc gmin jest niewystarczająca i zainteresowanie władz nie jest takie, jakie powinno być, jeżeli chodzi o zwierzęta. Nie tylko chodzi o koty, chodzi o psy i zwierzęta również dzikie. Radni nie byli zachwyceni, aby przekazywać jakiekolwiek pieniądze. W ogóle nigdy nie byli zachwyceni. Zgadzali się tak uchwałą na to, żeby jakieś pieniądze były przekazane. Jest program opieki nad zwierzętami. Owszem, ale on jest lakoniczny, jest jak we wszystkich gminach taki sam, czyli nie ma sprecyzowanych procedur. Tak naprawdę, oczywiście, może tak być, że jeżeli Straż Miejska nie jest czynna, to wtedy, kiedy jest jakiś wypadek albo widzi się jakieś zwierzę porzucone, to że można zadzwonić na Straż Miejską. Tak, ale Straż Miejska nie wyłapie ani kota, ani wyłapie psa. Nie wyłapie również dzikiego zwierzęcia. Można dzwonić na policję po 12:00. Policja wtedy dzwoni do nas i mówi, że nie wie, co ma robić. Bo tak naprawdę dzwoni na przykład do schroniska, a schronisko nie odbiera telefonu o godzinie 12:00 w nocy. A powinien przyjechać ktoś po psa na przykład. Tak, w przypadku psa. W przypadku kotów w ogóle nikt nie łapie, bo koty są wolno żyjące, czyli mogą umierać pod krzakiem. Tak, to ogólnie jest. Gdziekolwiek mogą umierać, nikogo to nie obchodzi. I nie obchodzi to ze względu nie tylko finansowego, ale po prostu ze względu też empatii, jakie to społeczeństwo ma lub nie ma. Tak? W większości raczej nie ma. Ludzie przechodzą koło zwierząt, które widać, że wyglądają bardzo źle i nie interweniują. Oczywiście jest tak, że jest coraz więcej ludzi, którzy zwracają na to uwagę, ale też jakby sami nic nie zrobią, tylko szukają pomocy, a nas jest za mało. Nas jest za mało i nie mamy żadnych dotacji, nikt nie płaci za to. Właściwie wykonujemy wszystko to, co powinno wykonywać państwo, bo urzędnicy są od tego, żeby to wykonać, albo przynajmniej zlecić firmie, która to wykona. A tak się nie dzieje, albo nie jest to wykonywane zgodnie z umową. To jest jedna rzecz. Druga jest taka, że pieniądze, owszem, gminy przeznaczają niektóre więcej lub mniej na sterylizację zwierząt, ale to nie jest wystarczające, dlatego że w połowie roku już się kończą środki. Większość gmin ma również wpisane w program opieki nad zwierzętami, wpisane, że tylko jest leczenie zwierząt powypadkowych. Czyli jeżeli na przykład znajdziemy kota, który ma panleukopenię, małego kociaka, to nikt go nie będzie leczył, dlatego że po prostu no, umrze, tak? No trudno, tak? Niech sobie tam dogorywa w tych krzakach. I to tak mniej więcej wygląda, pomoc. Czy to się zmieni? Nie sądzę, żeby to się kiedykolwiek zmieniło, dlatego że polityka jest jaka jest, a zwierzęta są nieopłacalne i nie mają prawa głosu, tak? Więc nie zagłosują na określonych kandydatów. To jest jedna rzecz. Druga jest taka, że problem dzików, to znaczy nie problem dzików, dzikich zwierząt. Na przykład mogę podać, co się działo 3 czy 2 tygodnie temu w naszej gminie. Chodził biedny łoś. Mały, młody łoś, który utykał, który no, nieporadnie chodził i przemieszczał się po gminie, czyli po miasteczku, przemieszczał się od jednej posesji do drugiej. Ludzie oczywiście się bali, część nie wiedziała, co robić. Dzwonili na Straż Miejską. Straż Miejska powiedziała, że nic nie może z tym zrobić, to sobie pójdzie. No nie pójdzie, bo to był mały, zagubiony, porzucony łoś. Więc jedna pani na szczęście wymyśliła, że trzeba skontaktować się z jakimś azylem i zobaczyć, co można z tym zrobić. Tak, znalazł się lekarz, który chciał wyłapać tego łosia i znalazła się fundacja, która przejmie na ten czas łosia, dopóki nie będzie mógł przejść okresu rekonwalescencji i zostać wypuszczonym w lesie. I skontaktowano się z naszą gminą, czy pokryje koszty przewiezienia i złapania tego łosia. Oczywiście nie zgodziła się gmina, powiedziała, że takich rzeczy on nie wykonuje. Zatem my mieszkańcy złożyliśmy się, 21 osób, złożyło się, czy 22, nie pamiętam w tej chwili, na zbiórce, można sobie wejść, zobaczyć. Złożyliśmy się i rzeczywiście w niedzielę zebraliśmy 2300 zł. We wtorek przyjechała pani weterynarz, przyjechała fundacja i zebrała łosia, udało się, był przez 2 tygodnie i właśnie był właśnie te 2 tygodnie, został wypuszczony, zdrowy, bo był i był pokiereszowany, i miał rany, i w ogóle był biedny, zabiedzony, ale udało się go wypuścić już zdrowego do lasu.
1: To jeszcze dodam, że mówi to osoba, która pracuje zawodowo, która ma również swoje zawodowe życie i musi na to życie zarabiać, która stworzyła to miejsce z pasji i z serca i właściwie jesteś ty, aż ty, Kinga Korczykowska, córka.
2: Tak, Wiktoria Wyszyńska i druga córka. I córka. Korczykowska, tak.
1: Drodzy słuchacze, 4 dziewczyny ogarniają rzeczy, przed którymi, nazwę to po młodzieżowemu, wymiękają weterynarze, ponieważ są tutaj koty, na których weterynarze już dawno po prostu położyli, mówiąc kolokwialnie, kreskę i już jakby pogodzili się z tym, że wyprawiają koty za tęczowy most. Weroniko, najtrudniejsze, czy takie najbardziej drastyczne przypadki zaniedbań, nie chcę wymieniać tutaj nazwisk czy lecznic, ale te, z którymi wy walczycie i które pokonujecie.
2: To znaczy, jeżeli chodzi o zaniedbania, to bardziej to są zaniedbania ludzi, bym powiedziała, którzy porzucają te zwierzęta, ponieważ porzucają, przeważnie to tak się dzieje też w styczniu, dużo jest wtedy zgłoszeń starszych kotów, które są porzucane. I to jest dlatego, że ludzie nie chcą płacić za weterynarzy. Oczywiście weterynarze są drodzy, nie mamy się co oszukiwać, no ale po prostu nie leczą i te koty po prostu wyrzucają. I takie do nas trafiają. Czy mamy złe praktyki z weterynarzami? To znaczy weterynarzy, do których my jeździmy, to są sprawdzeni i oni są naprawdę bardzo wysoko wykwalifikowani.
1: Przepraszam, wejdę w słowo. Ja miałam, może niewłaściwie, może dokładnie zadałam pytanie, ale chodziło mi o to, z jakimi najcięższymi przypadkami kocich chorób wy się mierzycie. To miałam na myśli. Sipy, prawda?
2: Tak,
1: Też.
2: sipy, oczywiście białaczka, tak, i następstwa białaczki.
1: Pan
2: Niestety,
1: leukopenia.
2: pan leukopenia, tak, na szczęście na razie nie martwimy się pan leukopenią, ale to są tak różne choroby, bo to jest tak od rzęsistka, który jest nietypowy, poprzez nowotwory różnego rodzaju, tak jak na przykład guzy. Ale również bardzo nietypowy, miałyśmy taki miod, który odszedł niestety, gdzie był taki nowotwór, taki guz na żyle, że po prostu w ogóle nietypowy. To są tak dziwne przypadki, że sami weterynarze mówią, że my dostarczamy im jakby, mają wszystko to, co się uczyli, i to, czego się nie uczyli i co dopiero się uczą tak naprawdę, bo te wszystkie zwierzęta mają przeważnie te same choroby, co my, lub inne związane z wirusami. Takim najgorszym przypadkiem, jaki trafił do nas, to znaczy ten, którym się nie udało nam wyleczyć, i to nie była nasza wina, to był człowiek, który porzucił swojego kota w Grodzisku Mazowieckim w sierpniu, kiedy było gorąco. Kota, którego zaniedbał, to był nazwany kot larwik, później my go nazwaliśmy Niutek. I on,
1: czarny
2: i on
1: kot.
2: Tak, czarny kot, którego porzucił z larwami na całym ciele.
1: I dopasował sobie imię.
2: Tak, tak. I kot został przywieziony przez panią, uratowany do lecznicy, gdzie go ratowała przez 3 tygodnie. Wydawało się, że kot wyszedł na prostą, ale niestety przez to, że miał takie problemy z... Znaczy, ktoś go porzucił prawdopodobnie dlatego, że kot po prostu miał problemy urologiczne i nie dbał, i zaniedbał te problemy, i po prostu kot cały czas był chory. Miał bardzo nietypową bakterię, która jest bardzo ciężka do wyleczenia. To jest bakteria biologiczna, taka bakteria typowo szpitalna. I no, nie udało się go uratować, pomimo tego, że walczyło kilka klinik. Kosztowało to ponad chyba 20 tysięcy. Zadłużyłyśmy się. Po prostu kredyt wzięłyśmy na to i spłacamy go. Nie udało się go uratować. To był kot, który naprawdę walczył bardzo długo. I to był chyba najcięższy przypadek, jaki ja znałam. Jak można zaniedbać kota, i jak można sprawić, że kot miał cały czas zakładany cewnik. Znaczy miał, po prostu musiał oddawać mocz. Ale było to... cały czas bakterie się namnażały, więc nie można było niczym wyleczyć. Żadne antybiotyki nie działały. Kompletnie nic. I kot

0: Radio Praga.
1: którymi nie wygramy, więc jakby to jest, ale są ciężkie przypadki kalicji, wirozy, gdzie kot umiera od razu, albo ptasiej grypy na przykład, tak, bo to są różne sytuacje. Tak naprawdę w tej chwili wszystkie choroby, na które choruje, zwierzęta też chorują. Więc to wszystkie, od zapalenia trzustki, po zapalenie wątroby, płuc, ropniaki płuc, wszystko, co jest możliwe.
0: Ja bym chciała też zachęcić Państwa, żebyście weszli na Facebook Koty Prezesowej, przeczytali te przepiękne teksty, które tam powstają, zobaczyli te zdjęcia i subskrybowali Dom Istnień, bo to jest koszt chyba 11 zł z hakiem miesięcznie. Będziecie mieli wtedy dostęp do przepięknych treści i przede wszystkim będziecie mieli poczucie, że możecie zrobić cokolwiek dla tego niesamowitego miejsca. Ale poza tym, Weronika, w jaki sposób można pomóc Wam, którzy tak pomagacie? Czego najbardziej potrzeba? Mówimy tu i o finansach, i o środkach czystości czy jedzeniu. Powiedz proszę dokładnie wszystko, czego Wam teraz potrzeba.
1: Środki czystości zawsze się przydadzą. Na pewno taki sprzęt, który by nam ułatwiał sprzątanie, bo to jest zawsze potrzebne. Środki na leczenie, no to zawsze są, dlatego że my tak naprawdę codziennie jeździmy do weterynarza i wydajemy od 300 do 1000 zł. Tak powiedzmy, no dziennie, tak dziennie to jest 300-400 zł. Dziennie. I to jest tak przez 7 dni. Razy 4 tygodnie.
0: Tutaj ja zamilkłam. Drodzy Państwo, subskrypcja, strona Koty Prezesowej, Facebook Koty Prezesowej i jeżeli kiedykolwiek mieliście wątpliwość, komu pomagać, komu nie, ponieważ wiadomo, są różne zbiórki, różne osoby, różne organizacje, to jest ta organizacja, której naprawdę warto pomagać. Weroniko, gdybyś mogła przekazać jedną wiadomość każdemu, który mija na ulicy bezdomnego chorego kota. Co by to było?
1: Ale mam powiedzieć coś dobrego, czy mam coś złego?
0: Coś, co czujesz.
1: Coś, co czuję. To lepiej, żeby tego nie było powiedziane. Każdej osobie, która przejdzie i nie zareaguje, życzę, żeby ją to samo spotkało.
0: Ja się do tego dokładam. Weroniko, jeżeli pozwolisz, to jest wprawdzie nie do końca temat tej audycji, ale właściwie jest to wspólny mianownik wszystkich audycji o zwierzętach. Ja chciałam Państwa też na prośbę Beaty Krupianik bardzo zachęcić i powiedzieć o tym, przypomnieć o tym, że 26 marca o godzinie 10 do godziny 15 pod Sejmem spotykamy się na proteście, manifeście Mamy dość, ponieważ cytując Beatę Krupianik, no i się wzruszam. Ponieważ cytując Beatę Krupianik, nigdy nie byliśmy tak blisko, żeby po prostu powiedzieć, że mamy dość i coś z tym wreszcie zrobić.
1: Całkowicie zgadzam się z tym. Zapraszamy wszystkich. Mamy dość. Uważamy, że najważniejsza jest sterylizacja i kastracja zwierząt oraz nadzór oczywiście nad wszystkimi organizacjami jak najbardziej, ale przede wszystkim to, żeby te biedne zwierzęta nie cierpiały i nie umierały, bo to tylko ci, co ratują, to widzą, jak to wygląda.
0: Wielki szacunek dla Ciebie, dla Was za to. Weronika Wawruszko, Stowarzyszenie Koty Prezesowej. A ja obiecuję, że pod tekstem i podcastem, który również się ukaże w związku z tą audycją, ja zamieszczę wszystkie linki, gdzie Państwo znajdziecie takie wejście, żeby tam wskoczyć, pomóc, ale przede wszystkim też przeczytać, zapoznać się z tymi wszystkimi historiami i tak przede wszystkim pomóc. Teraz się zamotałam, bo dużo emocji wokół mnie są poza Weroniką, są koty, są różne odgłosy i ja wszystko to, o czym mówiła Weronika, widzę, a właściwie nie wszystko, bo Weronika tutaj opowiedziała o bardzo wielu różnych kocich chorobach, historiach i ja widzę zalążek. Ale widzę ogromną pracę i ogromne rezultaty, i widzę przede wszystkim szczęśliwe koty, które dostały szansę na to, żeby żyć. Bardzo Ci, Weronika, dziękuję. A ja nazywam się Justyna Tawicka i to było Kocie Radio. Dziękuję Wam bardzo.

apteki, lumpeksy, monopole wirują, rzucają po świate pod stopy. To arktyczne powietrze, jak jej oddech, kiedy szepcze, żebym został jeszcze, że tu mnie czeka szczęście. Lecz nie ma takiego adresu ani w niej, ani we mnie. Otwarte okna, przeciąg, wnosi odległe powietrze, wnosi obrazy, twarze, miraże, obłoki suną po niebie. Białe płoną żagle na niebieskim plaży.

zbliżam to światło w osiedla strzeżone. Wszedłem tu jedynym wejściem, żarówka mruga jak maszyna. Mój ogień to prąd, a krew to benzyna. Z windy w długie korytarze idę, pracują judasze. Zapętlone słowa, że ty tutaj i na zawsze.

czerwonym jak kurtyna. Ciemno w mieszkaniu, mój nowy Gotham. Kilka miejsc, tu się trenuję.

Dobry wieczór, tu Sonar Kultury na Radio Praga.pl, przy mikrofonie Ewelina Kotlicka i dziś zabiorę Was w niezwykłą podróż. Do miejsca, które mnie kilka dni temu oczarowało, wręcz tak trochę wchłonęło. No i doszłam do wniosku, że nie mogę sama oddać się tej magii, którą roztacza, tylko chcę Wam Was także wciągnąć w tą podróż. No i oczywiście, idąc dalej, dziś zanurzymy się w miejscu, które przez tysiące lat było jednocześnie portem, świątynią, targowiskiem, sceną politycznych konfliktów i ogromnym magazynem ludzkich marzeń. Miastem, w którym spotkali się kupcy, pielgrzymi, filozofowie, żołnierze, kapłani, cesarze, no ale także zwykli ludzie, próbujący po prostu przeżyć kolejny dzień. I tym miastem jest oczywiście Efes. I od razu uprzedzam, to nie będzie jakaś taka ugrzeczniona wycieczka po ruinach z przewodnikiem w lnianej koszuli i sandałach za jakieś 10 euro. Dzisiejsza historia jest znacznie ciekawsza, bo to historia o tym, jak miasta stają się wielkie, jak wierzą we własną nieśmiertelność i jak bardzo brutalnie przegrywają z geografią, polityką, czy po prostu z ludzką pychą, no ale także z błotem. Tak, bo to właśnie błoto ostatecznie wygrało z Efezem. Ale spokojnie, do tego jeszcze oczywiście dojdziemy. No i wyobraźcie sobie zachodnie wybrzeże dzisiejszej Turcji. Upał, zapach soli, oliwek i ryb. W porcie skrzypią statki, kupcy przeklinają w kilku językach jednocześnie. Grecy, Persowie, Fenicjanie, później także oczywiście Rzymianie. No i świat antyczny nie był taki uporządkowany jak w muzeum, czy na przykład tak jak porządkuje go historia w podręcznikach do nauki. Był głośny, tłoczny, no i oczywiście pełen chaosu. I właśnie w tym chaosie wyrasta Efes. Miasto położone idealnie, bo przy ujściu rzeki Kajstros z dostępem do Morza Egejskiego, czyli dokładnie tam, gdzie płyną pieniądze. Bo też nie ma się co oczekiwać, że miasta portowe nigdy nie były niewinne. Porty oznaczały handel, handel oznaczał wpływy, a wpływy oznaczały po prostu władzę. Efes bardzo szybko stał się jednym z najważniejszych miast świata śródziemnomorskiego, ale jak każde starożytne miasto miał też mit założycielski. A starożytni ludzie uwielbiali tłumaczyć wszystko za pomocą znaków od bogów, bo nikt przecież nie chciał się przyznać, że historią rządzi przypadek, no i ekonomia. Według legendy miasto założył Androklos, syn ateńskiego króla Kudrosa. Poszedł on do wyroczni w Delfach zapytać, gdzie ma stworzyć nową osadę. Wyrocznia odpowiedziała mu dość przewrotnie. Tam, gdzie wskaże ci ryba i dzik. No znakomicie, myśmy powiedzieli. Człowiek przepływa pół świata i dostaje zagadkę od producentów horoskopów premium, bo nie były to tanie wyprawy. Jednak legenda mówi, że podczas smażenia ryby iskra podpaliła krzaki, z których wybiegł dzik. I Androklos pobiegł za nim i właśnie tam założył Efes. I to jest cudowne, bo pokazuje, jak bardzo ludzkie podejście miały cywilizacje, bo uwielbiali po prostu wierzyć, że zostały te cywilizacje stworzone przez przeznaczenie, że bogowie mieli plan. A prawda, tak naprawdę brzmi, to było po prostu dobre miejsce na handel. Efes rozwijał się dzięki Grekom jońskim. Uwielbiali oni morze, nazwani wręcz byli ludźmi morza. Ich miasta były otwarte na wpływy różnych kultur. Nie była to Sparta, gdzie wszyscy mieli chodzić równo i najlepiej w ogóle nie mieć własnych pomysłów. Efes był inny. Efes był mieszaniną. I właśnie dlatego stał się tak ważny. Ale najważniejszą siłą nie był wyłącznie handel. Była nią religia, a konkretnie Artemida. Tylko że Artemida efeska była zupełnie inną boginią niż ta znana z greckiej mitologii. Grecka Artemida to łowy, las, dziewictwo. Tymczasem Artemida efeska miała znacznie szersze. Korzenie jej była boginią płodności oraz obfitości. Jej posągi do dziś budzą spory. Te charakterystyczne kuliste formy na torsie jedni interpretują jako
wiele piersi symbolizujących płodność, inni jakoby czajądra składane w ofierze. Antropologia czasami naprawdę przypomina bardzo dziwną grupę dyskusyjną, ale jedno jest pewne. Kult Artemidy uczynił Efes gigantycznym centrum religijnym, a tam, gdzie pojawiają się pielgrzymi, pojawiają się oczywiście także pieniądze. Świątynia Artemidy była jednym z 7 cudów świata starożytnego. Wyobraźcie sobie skalę tej budowli. Ogromne marmurowe kolumny, bogactwo, złoto, tłumy ludzi przybywających z całego świata. Religia była wtedy jednocześnie duchowością, polityką i przemysłem turystycznym. Nic się chyba tak naprawdę dzisiaj nie zmieniło w tym kontekście. Świątynia, wracając do tematu, była także ważna ze względu na to, że funkcjonowała jako bank. Ludzie przechowywali tam majątki, kosztowności, dokumenty. Bogowie byli wtedy bardziej stabilni niż państwa. I teraz pojawia się jedna z najbardziej absurdalnych historii związanych z Efezem, bo w 356 roku przed naszą erą pewien człowiek o imieniu Herostrates podpalił świątynię Artemidy. Dlaczego? Bo chciał zostać sławny. Tak? Tak po prostu, to był jego plan. To jest moment, w którym człowiek odkrywa, że influencerzy istnieli już tak naprawdę w starożytności, bo władze Efezu były tak wściekłe, że zakazały wymawiania jego imienia. Uznały, że jeśli świat o nim zapomni, będzie to wystarczająca kara. Powinniśmy czerpać troszeczkę z tej historii. I oczywiście efekt był dokładnie odwrotny. Pamiętamy Herostratesa do dzisiaj, a większość uczciwych obywateli Efezu już nie. Historia bywa wyjątkowo złośliwa w tym obszarze. Co ciekawe, tej samej nocy miał urodzić się Aleksander Wielki. Późniejsze legendy mówiły, że Artemida była tak zajęta pomaganiem przy narodzinach przyszłego zdobywcy świata, że nie dopilnowała własnej świątyni. To jest bardzo starożytny sposób tłumaczenia katastrof. Bogowie byli na chwilkę zajęci, ale Efes się podniósł, bo wielkie miasta zawsze próbują się podnieść i właśnie o tym będzie dalsza część naszej podróży. O mieście, które stanie się jednym z najważniejszych punktów Imperium Rzymskiego. O gigantycznej bibliotece, polityce, chrześcijaństwie, teatrze pełnym krzyczących ludzi i o tym, jak kończą miasta przekonane o własnej wieczności. To jest Sonar Kultury. No i za chwilkę wracam.

Jasona Robicza wracamy do Efezu. Miasta, które przez wieki było czymś znacznie większym niż tylko punktem na mapie, bo Efez był marką, symbolem bogactwa, dowodem na to, że jeśli odpowiednio ustawić miasto między handlem, religią i polityką, można stworzyć prawdziwe centrum świata. Przynajmniej do czasu, aż świat postanowi zmienić trasę. Ale zanim dojdziemy do upadku, musimy wejść w okres największej świetności Efezu. A to oznacza jedno słowo – Rzym. I teraz ważna rzecz. My często wyobrażamy sobie Imperium Rzymskie jako perfekcyjnie działającą machinę. Marmur, dyscyplina, drogie akwedukty – wszyscy mówią po łacinie, jedzą winogrona w idealnym świetle zachodzącego słońca. Nie. Imperium Rzymskie było gigantycznym organizmem zarządzanym przez ludzi, którzy równie często budowali cywilizację, co robili kompletny bałagan. Ale trzeba im oddać jedno. Potrafili inwestować w miasta, a Efez był dla nich bezcenny. Stał się stolicą rzymskiej prowincji Azji Mniejszej, jednym z największych i najbogatszych miast całego imperium. Liczba mieszkańców mogła dochodzić nawet do 250 tysięcy ludzi. To była gigantyczna liczba jak na starożytność. Wyobraźcie sobie tłumy na ulicach, statki przepływające do portu, karawany niewolników noszących towary, filozofów dyskutujących o sensie życia, podczas gdy obok ktoś akurat próbuje sprzedać 30 amfor oliwy i prawdopodobnie oszukać klienta. Takie klasyczne miasto. Rzymianie rozbudowali Efez z ogromnym rozmachem. Powstały monumentalne ulice wyłożone marmurem, łaźnie, fontanny, świątynie, domy bogacze ozdobione mozaikami, kanalizacja, no i słynna biblioteka. Tak, kanalizacja jest jednym z najważniejszych osiągnięć cywilizacji i zdecydowanie za mało się o niej mówi. Ludzie uwielbiają opowiadać o filozofii antycznej, ale prawdziwa granica między cywilizacją a katastrofą sanitarną przebiega zwykle w rurach odpływowych. Jednym z najbardziej spektakularnych miejsc Efezu była biblioteka Celsusa. Do dzisiaj fasada wygląda imponująco. Kolumny, nisze, dekoracje. Taka architektura, która może wyraźnie mówić jedno. Jesteśmy bogaci i chcemy, żebyście to widzieli. Biblioteka została zbudowana ku czci rzymskiego namiestnika, Tyberiusza Juliusa Celsusa. I znowu, to piękne, jak bardzo Rzymianie kochali stawiać sobie pomniki. Dzisiejsi milionerzy kupują platformy społecznościowe. W starożytności fundowano biblioteki z własnym grupowcem w środku. Jakby co epoka inne podejście. Mechanizm psychologiczny jednak jest ten sam. Biblioteka mogła przechowywać około 200 tysięcy zwojów. To były ogromne ilości wiedzy, ale też symbol prestiżu, bo wiedza w świecie antycznym była luksusem. Nie każdy miał czas na filozofię, kiedy trzeba było przeżyć. I właśnie w tym miejscu warto zatrzymać się na chwilę przy codzienności Efezu. Bo kiedy mówimy wielkie, starożytne miasto, zwykle widzimy cesarzy i marmur, no ale przecież większość ludzi żyła w zupełnie innych warunkach. Miasto było pełne niewolników, ludzi biednych, migrantów, kobiet pracujących na targach, rzemieślników, tragarzy, prostytutek, żołnierzy wracających z wojen z traumą, której nikt tam oczywiście tak nie nazywał. Antyczne miasta były brudne, bardzo nierówne społecznie, ale jednocześnie dawały coś niezwykle nowoczesnego – anonimowość. W wielkim mieście można było zniknąć, zmienić zawód, zbudować nową tożsamość, spotkać ludzi z innych kultur, usłyszeć nowe idee. I właśnie dlatego Efez był tak ważny dla rozwoju religii i filozofii, bo wielkie portowe miasta zawsze są takim laboratorium zmian społecznych. I tutaj dochodzimy do jednego z bardziej niezwykłych momentów w historii Efezu, do chrześcijaństwa. Tak. Efez odegrał ogromną rolę w historii pierwszych chrześcijan. Według tradycji do miasta przybył święty Paweł, to tutaj miał nauczać. Tutaj też wybuchł konflikt, który doskonale pokazuje, jak bardzo religia jest związana z ekonomią, bo problem nie polegał wyłącznie na wierze, problem polegał na pieniądzach. Paweł ogłosił nową religię, a miejscowi rzemieślnicy zarabiali fortunę na sprzedaży figurek Artemidy dla pielgrzymów. I nagle ktoś przychodzi i mówi, słuchajcie, ci bogowie są nieważni. No więc lokalny biznes reaguje dokładnie tak, jak reagowałby dziś. Panika.
Według przekazów doszło do zamieszek. Tłum zebrał się na ogromnym teatrze Efezu, mogącym pomieścić około 25 tysięcy osób. I teraz spróbujcie to sobie wyobrazić. Tysiące rozwścieczonych mieszkańców krzyczących przez kilka godzin. Wielka jest Artemida Efeska. To właśnie antyczna wersja wojny kulturowej w internecie, tylko bardziej hałaśliwa i bez sekcji komentarzy. Teatr w Efezie był miejscem niezwykłym. Odbywały się tam przedstawienia, debaty polityczne, zgromadzenia publiczne. Miasta starożytne były bardzo teatralne. Władza musiała być widoczna, religia musiała być widowiskowa, polityka musiała być spektaklem. I szczerze mówiąc, dziś też niewiele się zmieniło w tym obszarze, no ale Efes był czymś więcej niż tylko sceną konfliktu między pogaństwem a chrześcijaństwem. Był miejscem spotkania różnych epok. W pewnym momencie funkcjonowały tu obok siebie stare kultury, filozofia grecka, rzymska administracja i rodzące się chrześcijaństwo. To trochę jakby całe Morze Śródziemne próbowało zmieścić się dosłownie w jednym mieście. I przez pewien czas tak działało. Ale każde imperium ma moment przeciążenia. Każde miasto zaczyna kiedyś wierzyć, że jest niezniszczalne i historia uwielbia karać takie przekonania, bo już za chwilę Efes zacznie powoli przegrywać, nie tylko z polityką i wojnami, ale przede wszystkim z naturą, z rzeką, która krok po kroku będzie zamieniała wielki port w bagno. I to jest chyba najbardziej ironiczna lekcja tej historii. Cywilizacje budują monumentalne świątynie, biblioteki i teatry, a potem przychodzi muł nanoszony przez rzekę i wszystko się kończy. I za chwilę wracamy do dalszej rozmowy o Efezie.

Wracamy. Tu Sonar Kultury. Dzisiaj jesteśmy w Efezie, w mieście, które przez setki lat wydawało się być niezniszczalne. I właśnie dlatego jego historia jest tak fascynująca, bo pokazuje coś, czego ludzie bardzo nie lubią przyjmować do wiadomości, czyli nic nie trwa wiecznie. Nawet jeśli ma marmurowe kolumny, wysokie jak kilkupiętrowy blok i poparcie największego imperium świata. Kiedy kończyliśmy poprzednie wejście, Efes znajdował się u szczytu swojej potęgi. Rzymskie miasto, takie idealne, handel, kultura, religia, wielka polityka. Ale pod powierzchnią zaczynały się już dziać procesy, których mieszkańcy prawdopodobnie długo nie chcieli zauważyć. To też bardzo ludzkie. Cywilizacje mają ogromny talent do ignorowania problemów, dopóki nie zaczną dosłownie wlewać się do salonu. W przypadku Efezu problemem tym była rzeka. Rzeka przez wieki nanosiła osady do portu. Coraz więcej muł, coraz mniej głęboka woda, coraz trudniejszy dostęp do statków. I teraz wyobraźcie sobie dramat miasta portowego, które powoli przestaje być portem. To trochę tak, jakby współczesne lotnisko nagle znalazło się 30

kilometrów od samolotów. Bez handlu Efes zaczynał tracić swoje najważniejsze źródło siły. Oczywiście próbowano ratować sytuację, pogłębiano kanały, organizowano prace portowe, inwestowano duże pieniądze, ale natura bardzo rzadko przejmuje się ambicjami imperiów. I właśnie wtedy zaczynają się kolejne kryzysy. Najpierw polityczne, bo Imperium Rzymskie wchodzi w okres chaosu. Kryzys III wieku, walki o władzę, inflacja, najazdy, wojny domowe, czyli klasyczny moment, w którym wielkie państwo zaczyna się chwiać, ale nadal udaje przed wszystkimi, że wszystko jest oczywiście pod kontrolą. Efes również odczuwa skutki tego chaosu. W 260 roku miasto zostaje zaatakowane przez Gotów. Część zabudowy zostaje zniszczona. Świątynia Artemidy, ta sama, która była jednym z cudów świata, zostaje splądrowana. I to jest symboliczny moment, bo upadek świątyni oznacza coś więcej niż tylko straty budynku. To znak, że kończy się pewna epoka świata. Bogowie zaczynają tracić władzę i wraz z nimi stare porządki społeczne upadają. Chrześcijaństwo staje się coraz silniejsze, cesarstwo powoli się chrystianizuje. Dawne świątynie tracą znaczenie, kult pogański jest ograniczany lub wręcz zakazywany i nagle okazuje się, że całe ekonomiczne życie Efezu zbudowane wokół Artemidy zaczyna się rozpadać. To bardzo ciekawe z antropologicznego punktu widzenia, bo religia nigdy nie jest tylko religią. To także sieć zależności ekonomicznych, miejsca pracy, handel, turystyka, władza symboliczna, lokalna tożsamość. Kiedy zmienia się religia, zmienia się całe życie społeczne. I właśnie to dzieje się w ówczesnym Efezie. Ale historia miasta robi się jeszcze bardziej niezwykła, bo Efes staje się jednym z ważniejszych centrów chrześcijaństwa. Według tradycji właśnie tutaj miał mieszkać apostoł Jan, tutaj również miała przebywać Maria, matka Jezusa. W pobliżu miasta znajduje się dom, który do dziś jest celem pielgrzymek. Miejsce uznane przez wielu za ostatni dom Marii. I znowu widzimy niesamowitą ciągłość historii. To samo miasto, które przez wieki żyło dzięki kulcie Artemidy, staje się później ważnym centrum chrześcijańskim. Zmieniają się bogowie, miasto zostaje. Przynajmniej jeszcze przez chwilę. W 431 roku odbywa się tutaj Sobór Efeski. Jedno z ważniejszych wydarzeń w historii Kościoła. Biskupi z całego świata chrześcijańskiego debatują o naturze Chrystusa i roli Marii. Brzmi bardzo abstrakcyjnie, a jednak te spory wpłynęły wtedy na politykę całych imperiów. Religia była centrum życia publicznego. Dyskusje teologiczne mogły wywoływać zamieszki, uliczne bunty czy też wojny. Dzisiaj ludzie kłócą się w internecie o seriale i politykę. W V wieku kłócono się o naturę boskości. Mechanizm emocjonalny pozostaje zaskakująco podobny, różnił się tylko temat, który był pod ten mechanizm wrzucony. Ale podczas gdy teologowie debatowali, natura konsekwentnie wykonywała swoją pracę. Port zamulał się jeszcze bardziej, morze oddalało się od miasta, handel słab. A kiedy miasto portowe traci port, zaczyna się powolne duszenie organizmu. To właśnie jest najbardziej poruszające w ruinach Efezu. Nie został zniszczony jednym wielkim wybuchem. On umierał powoli, warstwa po warstwie, przez stulecia. Ludzie wyjeżdżali, handel przenosił się gdzie indziej, budynki niszczały, kamienie wykorzystywano do nowych konstrukcji. To częsty los starożytnych miast. Marmur nie ma sentymentów. Jeśli można z niego zbudować coś nowego, ludzie to robią. W średniowieczu dawny gigant był już cieniem samego siebie, a potem niemal zniknął. I tutaj pojawia się coś niezwykle współczesnego, bo Efes pokazuje, że miasta są organizmami zależnymi od infrastruktury, klimatu i przepływu ludzi. Nie istnieją same z siebie. Każde wielkie miasto świata, czy to Rzym, Wenecja, Nowy Jork, czy Szanghaj, żyje tak długo, jak długo działają jego połączenia ze światem. Kiedy przepływ ustaje, zaczyna się powolny rozpad. I może właśnie dlatego ruiny Efezu robią na ludziach tak ogromne wrażenie, bo patrzy się na nie i widzi własną cywilizację. Widzimy miasta pokonane, które były przeświadczone o swojej wyjątkowości. Widzimy ludzi budujących kolejne imperia ekonomiczne i kulturowe. I gdzieś z tyłu głowy pojawia się bardzo niewygodne pytanie. A co kiedyś zostanie po nas? Szklane biurowce, centra handlowe, hasła reklamowe, a może jakieś anegdoty? Bez przypomnienia, że każda epoka uważa siebie za nowoczesną i najtrwalszą, a
później staje się to, co stało się z Efezem. Jesteśmy tylko punktem na mapie archeologicznej. Za chwilę wrócimy do ostatniego wejścia. Opowiem o odkryciu ruin Efezu, o tym, dlaczego współcześni ludzie tak obsesyjnie kochają starożytność i o tym, czego właściwie my szukamy pośród tych kamieni dawnych cywilizacji.

Cześć, Sonarowicze. Wracamy po raz ostatni do Ewezu, miasta, które przez tysiące lat było centrum świata dla bardzo wielu ludzi. A dziś jest przede wszystkim ruiną, odwiedzaną przez turystów z aparatami fotograficznymi, archeologów, czy po prostu ludzi lubiących znaleźć w starożytności jakąś odpowiedź na własny chaos. I to jest chyba najciekawsze pytanie całej tej historii, dlaczego my właściwie tak kochamy ruiny? Dlaczego człowiek jedzie setki kilometrów, stoi w upale i patrzy na kawałki kamienia, próbując poczuć coś wielkiego? Bo przecież Efes nie jest tylko stanowiskiem archeologicznym. To jest emocjonalna maszyna czasu. Ruiny działają na nas dlatego, że przypominają o dwóch rzeczach jednocześnie. Po pierwsze, ludzie od tysięcy lat są do siebie zaskakująco podobni, a po drugie, wszystko przemija. I właśnie ta mieszanka fascynuje nas od wieków. Przez długi czas Efes praktycznie znikł z pamięci świata. Wielkie miasto antyczne zostało częściowo przykryte ziemią, częściowo rozebrane przez ludzi wykorzystujących marmur do nowych budowli. I to jest bardzo symboliczne. Cywilizacje dosłownie budują się na ruinach poprzednich cywilizacji. Kamienie wędrują. No i historie też. Dopiero XIX wiek zaczyna pokazywać wielkie wykopaliska archeologiczne. Europejczycy, szczególnie Brytyjczycy i Austriacy, ruszają do Anatolii szukać śladów starożytności. I teraz trzeba powiedzieć coś ważnego, bo archeologia XIX wieku była jednocześnie nauką i imperialnym hobby. Europa kolonialna uwielbiała odkrywać cudze przeszłości, wywozić zabytki do własnych muzeów i opowiadać światu, że ratuje historię. Czasem rzeczywiście ją ratowała, ale czasem po prostu kradła bardzo eleganckim językiem akademickim. To właśnie wtedy odnaleziono pozostałości świątyni Artemidy i odsłonięto znaczną część miasta. Dzisiejszy Efes jest jednym z najlepiej zachowanych stanowisk archeologicznych świata. Spacerując tam, można zobaczyć marmurowe ulice, bibliotekę, ogromny teatr, domy bogaczy z mozaikami i człowiek nagle doświadcza dziwnego uczucia. Bo ruiny Efezu są jednocześnie martwe i pełne życia. Martwe, bo świat, który je stworzył, dawno zniknął, ale żywe, bo nadal działają na wyobraźnię. Antropolodzy często mówią, że ludzie potrzebują opowieści o ciągłości. Chcemy wierzyć, że jesteśmy częścią czegoś większego niż tylko własny moment historyczny i dlatego wracamy do miejsc takich jak Efes. Szukamy w nich odbicia siebie, a Efes odbija nas wyjątkowo dobrze. Bo to miasto globalizacji, miasto migracji, miasto konfliktów religijnych, miasto nierówności społecznych, miasto ludzi wierzących, że ich świat jest centrum rzeczywistości. No i czy to nie brzmi dla Was znajomo? W Efezie spotykamy różne języki, religie, interesy ekonomiczne. Jedni zarabiali fortunę i nieledwo przeżywali. Jedni budowali monumentalne świątynie i nie spali w zatłoczonych dzielnicach. Czyli właściwie klasyczne, współczesne metropolie. I może dlatego historia Efezu nie wydaje się aż tak odległa, bo technologia, okej, się zmieniła, ale człowiek tak naprawdę niespecjalnie. Nadal budujemy miasta wokół handlu i przepływu informacji, nadal tworzymy symbole potęgi, nadal wierzymy, że nasz system będzie trwał wiecznie. A historia bardzo regularnie pokazuje, że wieczność jest wyjątkowo krótkim okresem czasu,

Ale my jako ludzie chyba mamy problem ze zrozumieniem tego. Efes jest taką opowieścią właśnie o zmianie tej religii i idei. Najpierw mamy boginię Artemidę, potem chrześcijaństwo, później islam w regionie. No i każda epoka uważała własny porządek za ostateczny. Każda była przekonana, że właśnie teraz historia osiągnęła właściwy kształt. No i każda się oczywiście myliła. No to bardzo zdziwiające, ale też bym powiedziała takie dziwnie uspokajające, bo jeśli wszystko się zmienia, to znaczy, że zmiana jest naturalnym stanem świata. I może właśnie dlatego ruiny nie są wyłącznie smutne. One bywają wyzwalające. Pokazują, że nawet największe imperia kiedyś się kończą, najgłośniejsze idee cichną i najbogatsze miasta pustoszeją. A potem przychodzą archeolodzy, turyści, radiowe audycje, próbujący zrozumieć, co właściwie wydarzyło się po drodze. Jest jeszcze jedna rzecz, którą bardzo lubię właśnie w historii Efezu, bo jest to miasto, które przez wieki było miejscem spotkań i nawet dziś nadal nim jest. Spotykają się tam religie, epoki, języki, interpretacje historii, spotyka się nauka z mitologią, turystyka z duchowością, zachwyt z melancholią. No i ruiny potrafią być niezwykle intymne przy tym całym zgiełku. Kiedy człowiek stoi pośród tych marmurowych ulic, nagle dociera do niego jedna prosta rzecz. Kiedyś tędy chodził 2000 lat temu inny człowiek i też myślał o przyszłości. Ktoś kochał, ktoś się bał, ktoś planował, ktoś inny pracował, wierzył, że jego świat jest naprawdę ważny. I dokładnie tak samo jak my nie miał pojęcia, co wydarzy się dalej. Może właśnie dlatego historia jest potrzebna. Nie po to tylko, aby uczyć się suchych dat, ale po to, żeby uczyć się od niej pokory do własnej epoki. I z tą myślą powoli chciałabym zakończyć tą naszą dzisiejszą podróż do Efezu, miasta bogów, kupców, cesarzy, pielgrzymów, no i oczywiście obecnie ruin. Miasta, które przypomina nam, że cywilizacja jest zawsze czymś chwilowym, ale opowieści potrafią przetrwać znacznie dłużej niż mury. I to był Sonar Kultury w radiopraga.pl przy mikrofonie Ewelina Kotlicka. Dziękuję Wam za dzisiejszy wieczór, no i oczywiście słyszymy się w każdy czwartek o godzinie 19:00, no i zapraszam na nasze kolejne spotkanie. Dzięki, do usłyszenia.

Cześć i czołem, drodzy słuchacze i drogie słuchaczki. Przed mikrofonem Diowis i dziś działamy do godziny 22. W kolejnym wydaniu Metalowej Archeologii Muzycznej pełnym składem, czyli oprócz mnie pojawią się również Ronwe, Nicole i Smrtan. Na rozgrzewkę dziś nieco zapomniana, przykurzona formacja Unlord z Holandii z albumu Schwarzwald sprzed 29 lat. No i dziś sporo w audycji będzie takich nieco zapomnianych, mniej znanych zespołów. No, o tym powiem za kilka minut, a teraz może powróćmy jeszcze raz na album Schwarzwald formacji Unlord i teraz numer tytułowy.

co dziś w programie? Na pewno mój głos będzie odzywał się nieco rzadziej, a to dlatego, że tego wieczoru między innymi premierowy 19. odcinek Czasu Mroku i Nicole Rimpler zaprosi Was do świata melancholijnych, nieoczywistych dźwięków doom death metalowych bez zbędnych ozdobników. Oprócz tego 50. odcinek korespondencji Kurta Capolo z archiwalnymi materiałami radiowymi Rył Kołaka. Ze stałych punktów programu za chwilę już Jęki Skrypty, będzie też Las i Puszka Pandory, będzie też coś nowego, aż trzy konkursy, no i powiemy, kto będzie gościem kolejnego wydania live za tydzień. No to bez zbędnych wstępów, bo wstęp już taki konieczny był. Przypomnę jeszcze jedynie, że wszelkie wpisy, komentarze, zapytania, propozycje, zdjęcia i tak dalej, co tam tylko Wam zechce się umieszczać, to tylko i wyłącznie na naszym profilu facebookowym Metalowej Archeologii Muzycznej pod postem na samej górze, tam gdzie widnieje jak zawsze niesamowita grafika Edgy Graphics. No to teraz już zapraszam na pół godziny mniej więcej dzisiaj dźwięków skrypty, a rozpocznę oczywiście jękami skrypty Ronwe.

Witam Was serdecznie w kolejnych Jękach Skrypty, odcinek 109. Dzisiaj będziemy mieć przekrojowe parę nowości. Zaczniemy od zespołu z Chile, zespół Morse Void Discipline. Zespół, który wykonuje w zasadzie, jest to mieszanka Black Death Gore Grindu. Wydał w zeszłym roku pełen album o tytule Tshetheke, powiem szczerze, to jest jakaś masakra, nie wiem jak to w ogóle wymówić. W każdym razie jest to 20 minut naprawdę totalnie porypanej, chorej muzyki z chorymi wokalami. Przesłuchałem to i sobie to pomyślałem, że mimo, że już mamy ponad pół roku, prawie niedługo minie 2026, to jednak przypomnij sobie coś jeszcze z zeszłego roku. No i zaczniemy właśnie od chilijskiego Morse Void Discipline. No i od numeru Morda Faciem Cherubi. Ten zespół w ogóle ma same tytuły po łacinie, więc to też jest dosyć wyjątkowe. Także Chilijczycy z Morse Void Discipline, Morda Faciem Cherubi. Zacznijmy od naprawdę patologicznej muzyki.

No i jak wam się podoba rozwój dyscyplin? Muszę przyznać, że jednak wokale są naprawdę ponure i idealnie pasują do języka skrypty. Morda facjum cherubi, tak się nazywa numer. Jeżeli lubicie takie dźwięki, koniecznie się zapoznajcie z tym materiałem o dziwnie brzmiącym tytule. A teraz zawędrujemy sobie do Holandii. Zespół Nachtym. W zasadzie z tego, co słyszałem, to jest jedna osoba, ale na 100% nie mam pojęcia. Debiutowali w 2024 roku dymówką Nacht Sie mit uns. Potem były dwa splity w 2024 jeszcze z Wirda i z Mocht w 2025 roku. Natomiast w tym roku panowie będą debiutowali w barwach Teratura Possession pełnym albumem Van Delecte. I przynosi to naprawdę kawał solidnego, atmosferycznego black metalu, coś w klimatach Wemot, może Ulver. Sami ocenicie. Dziś zaprezentuję numer, który promuje ten materiał. On wyjdzie, jeśli dobrze pamiętam, chyba w czerwcu albo w lipcu. Numer Genwür in Gotthallen. To 7 minut naprawdę świetnego black metalu w klimatach atmosferycznych, więc zapraszam. Nach tym Genwür in Gotthallen jedziemy.

No i jak wam się podobało Nachtem? Ja powiem szczerze, jestem zauroczony tym numerem i z pewnością nabędę pełen album. A na koniec, moi drodzy, no trochę gruzu. Świeżutki split zespołu Corpus Offal i Undergang. Niestety nie mogłem być na koncercie Corpus Offal, no, czym ubolewam, no ale niestety praca bardzo często koliduje mi z różnymi rzeczami. Corpus Offal i Undergang nagrały po jednym numerze. Naprawdę bardzo solidne wydawnictwo, 12 minut. Najpierw posłuchamy sobie Corpus Offal z numerem Atomic Dismemberment, a potem Undergang Madike Havetsdans. Także mam nadzieję, że wam się spodoba ta propozycja tego splitu, tych dwóch numerów. Ja już dzisiaj się z wami żegnam, przynajmniej jeśli chodzi o jęki. Słyszymy się w dalszej części audycji, a za tydzień będzie dalej trochę death metalu, trochę black metalu, może jakiś war metal się, na pewno się war metal znajdzie. No i co? Miłego wieczoru, do usłyszenia. Corpus Offal, Epitomic Dismemberment i Undergang Madi Havaket Dance.

Skrypty, która powróci za 2 tygodnie, nie za tydzień, jak powiedział Rondę, jeszcze nie wychodzimy, ponieważ teraz na około 10 minut przemieścimy się do egzotycznego Salwadoru, gdzie funkcjonuje jednoosobowy band Vomito Mortuorio, na którego czele stoi Sefiro de Muerte. On nagrał wszystko na debiutanckim albumie Dentro del Sarcofago, wydanym całkiem niedawno przez naszą krajową Necroscope Blasfemia. No i teraz w takich grobowych klimatach pozostaniemy, jak mówiłem, no i posłuchamy aż 2 numerów z tego materiału. Vomito Mortuorio zaprezentuje się najpierw w Polvo del Cementerio, a później okraszonym również wideoklipem, który możecie zobaczyć na YouTubie, numer tytułowy Dentro del Sarcofago, dwukrotnie Vomito Mortuorio z odległego Salwadoru.

Do wygrania teraz dwie płyty CD Vomito Mortuorio ufundowane przez Adama Skalpela z Nekroskop Blasfemia. No i zadanie dla Was jest następujące. Proszę opisać w kilku zdaniach państwo Salwador. Gdzie jest położone, co jest najbardziej dla niego charakterystyczne, z czego jest najbardziej znany ten kraj. Może znacie też jakieś inne kapele metalowe z Salwadoru. To wszystko zamieszczajcie na naszym profilu facebookowym Metalowej Archeologii Muzycznej pod postem na samej górze na osi czasu pod grafiką stworzoną przez Edgy Graphics, a dwa najciekawsze opisy nagrodzimy płytami Vomito Mortuorio, którego mieliście okazję.

0: Radio Praga.
1: Pójdźcie.
2: Ciężkie brzmienia.
3: Czas mroku.

Dobry wieczór z tej strony Nicole Rimpler i witam Was serdecznie w 19 odcinku Czasu Mroku. Dziś doom metal w wersji melancholijnej, chłodnej, bez patosu, bez przyspieszeń. Tylko ciężar i emocje, które opadają zamiast wybrzmiewać. Zaczęliśmy od Officium Triste z utworem Deep Down. Zespół pochodzi z Holandii i powstał w 1994 roku w Rotterdamie. Ich muzyka to klasyczny death doom, wolny, ciężki i pozbawiony iluzji. Officium Triste od początku buduje klimat nie przez dramatyzm, ale przez powolne zanurzanie w ciemności. Za chwilę przenosimy się do Stanów Zjednoczonych. Daylight Dies z utworem A Subtle Violence.

Przed chwilą usłyszeliśmy A Subtle Violence. Zespół powstał w 1996 roku w Karolinie Północnej i ich brzmienie to doom metal połączony z melancholijnym death metalem. Bardzo uporządkowany emocjonalnie, chłodny i introspekcyjny. A teraz czas na trochę ciepła. Przenosimy się do Hiszpanii, a konkretnie na Majorkę. Hellevord z utworem Burden Me.

zagrał Levorn i utwór Burden Me. Zespół pochodzi z Majorki i działa od 1999 roku. Ich dum jest klasyczny, ciężki, z gotikowym cieniem, ale nadal oparty na melancholii. To muzyka, która nie przyspiesza niczego, tylko pogłębia ciężar. Dajcie znać w komentarzu, czy znacie, czy już słyszeliście ten band, bo ja szczerze mówiąc, dopiero niedawno zapoznałam się z ich dyskografią. Teraz zwijamy sprzęt i przenosimy się na wykopaliska do Niemiec. Office z utworem Dead Inside.

Office Dead Inside za nami. Zespół powstał w 2004 roku w Niemczech i reprezentuje doom death w najbardziej surowej formie. Tu nie ma ozdobników. Jest ciężar, tempo i powolne rozpady riffów. To był przedostatni utwór, a na zakończenie Finlandia oraz Swallow the Sun. Lecz zanim posłuchamy The Standing Winters, to chciałabym Wam bardzo podziękować za wspólny czas, a może powinnam podziękować za wspólny czas mroku. Słyszymy się pewnie w przyszłym miesiącu, ale zanim jeszcze powiem do usłyszenia, to kilka ciekawostek o Swallow the Sun. Finowie od lat budują doom metal oparty na melancholii, która nie potrzebuje narracji, tylko obecności. I dokładnie tak było dziś. Powolne zanikanie światła. Jeszcze raz dziękuję za wysłuchanie 19 odcinka Czasu Mroku. Była z Wami Nicole Rimpler. Do usłyszenia.

Znakomity zestaw utworów był dzisiaj w czasie mroku, prawda? Kolejny odcinek cyklu prowadzonego przez Nicole Rimpler już w czerwcu, prawdopodobnie 18. A my, zanim przejdziemy do zdecydowanie intensywnej części programu, to w paru zdaniach powiem o pewnym zinie, bo bardzo mi się podoba, gdy bardzo młodzi ludzie biorą się za tworzenie i loch. Zin, a konkretnie drugi numer, który trzymam w ręce, jest tego świetnym przykładem. Troje twórców ukrywających się pod ksywkami Beirut, Kurren, Karmeruk i Verna mają na to pomysł i oprócz samej treści rozmieszczonej na 184 bodajże stronach formatu A5 mają pomysł na ciekawe grafiki, no i nie ograniczają się do określonego stylu czy przepytywania wyłącznie swoich rówieśników. Spis treści zwany mapą lochu wrzucę w komentarzach i jeszcze za tydzień czy dwa Wam trochę poopowiadam o loch. Zin. A jeśli ktoś już dziś chce wygrać egzemplarz drugiego numeru Loch Zin z numerem 38, bo takim jest tutaj okraszony na okładce, to wystarczy, że odpowie na pytanie, który z zespołów odpytywanych w tym numerze Zina gościł tu u nas na żywo w archeologii w zeszłym roku. Jeśli wiecie, który z zespołów przepytywanych w Loch Zin numerze drugim gościł u nas na żywo w archeologii w zeszłym roku, no to wpisujcie ochoczo i szybko, żwawo na naszym profilu facebookowym w komentarzach pod postem o samej górze pod grafiką Edge Graphics, a kto odgadnie o jaki zespół chodzi jako pierwszy, wygra egzemplarz Loch Zin numer 2. No to czekamy na Wasze odpowiedzi, a teraz zapraszam na premierowy, okrągły, 50. odcinek korespondencji Kurta Capolo z archiwalnymi materiałami Ryłkołaka sprzed no, prawie 30 lat. No, będzie się działo. I dzisiaj dużo nieoczywistych, zapomnianych, przykurzonych zespołów się tutaj pojawi. No i oczywiście odpowiednie komentarze Ryłkołaka sprzed lat również. Także zapraszam na moc emocji.

The Secreta, z którym spotkamy się dzisiaj, czyli tak zwana chlaistyczna formacja, bo tak naprawdę ci ludzie, którzy na co dzień, a właściwie na co noc, na co nocniku grają z Gogolow czy z Enslaved, tutaj mogą spokojnie chlać, grzać i walić wszystko, co się narodzi. No, dlatego The Secreta ze swoim debiutanckim albumem Metal for Demons uderzy we was siłą nieprawdopodobną. Jeśli nie używacie używek, to was użyźni i powali. No, nie powiem, żeby smród nie wydobył się potem z waszych nozdrzy, ale dym chociażby z odbytnicy wysunie swoje macki. A to tylko i wyłącznie dzięki tej muzyce, która jakże jest żywa, jakże porąbana i jakże pijana. Ale o tym, ach, nie teraz może, bo jeszcze dobranocka trwa.

Baltak z drugą płytą kłania się nam we pas. Wreszcie odkryłem, że mogą to być dawni Jugosłowianie, chociaż częściowo Bułgarzy, bowiem jak spojrzymy na te macedońskie wygibasy, całą historię zamieszczoną w buklecie do tej najnowszej płyty zatytułowanej Zaginatio Grad, to wszystko staje się jasne. Aleksander Macedoński Wielki albo przyogromny, cała historia tego jakże walecznego naroda, chociaż sam Aleksander szybko był zeszedły, no 33 latka nie zdążył dobrze pociupciać, tylko walczył, a potem szlak go trafił. Do końca nie wiadomo z jakiej przyczyny. Niewykluczone, że zostanie to zbadane poprzez wykopanie i sprawdzenia zawartości węgla drzewnego w jego czaszce. Jak łatwo się domyślić, co tam można znaleźć. Nie, butelka po wimnie to jeszcze nie te czasy, szczególnie ta z zielonym połyskiem. Nie. Ale nie zapeszajmy wypadków drobiowych, no. Baltak jest gotowy. Ten duet zawojuje już wkrótce Australopiteki, bowiem jak zwykle wydana jest płyta w Australopiteki przez Łocheda, a w Europie trzeba będzie się nieźle gimnastykować, by ją otrzymać. No póki co, magia. Magia bynajmniej nie czarna, tym bardziej nie biała, no. Póki co, Baltak. Nie Baltik wodka, nie, tylko Baltak, zandziam granice, no, zgniłe w dodatku.

Trading Pieces. To pierwsze uderzenie w lędźwia tych wszystkich, którzy nie chcieli wierzyć, że jeszcze tak brutalnie można zmienić własne oblicze i tak już nieco sfatygowane polewanym kwasem, jak również nasieniem szatańskiego pochodzenia, które można dostać u mnie w specjalnie zalakowanych buteleczkach za jedyne miliardy stosunków ręcznych. Oczywiście z podpisem rodziców, czyli uwiarygodnionych poprzez rodzicielskie przedstawicielstwa na kartce w kratkę bądź w sześć linii.

Ale z Dead of Flesh to jeszcze się spotkamy. Nauczycie się jeść ludzkie mięso i to dzięki mnie. Zresztą nie oni jedni fascynują się właśnie takimi jakże pogańskimi zachowaniami, no w których oczywiście płynie niebiesko-czarna krew znanego wam pokroju wyznawców wiary tej i owej. Ale póki co sajmy, no. Niedawno oderwaliśmy się przecież od matczynego cyca, więc sajmy co się da, no. Tu zwracam się z tą prośbą do dziewcząt, no. Talon of Dominion! Yes, sir! Back.

póki co po asak, już zbliża się kolejne repulsowate dziecko, oczywiście usunięte. Oj, widzę tutaj krew, jak również pluwocinę. Nie będzie to wesołe przeżycie dla was, których uszy są jakże dziewicze czyste, zresztą niesplamione wodą brzozową. A jeszcze jest woda brzozowa, da się ją pić? Ktoś wie coś na ten temat?

0: jesteśmy infajni! Ale chłopaki są, nosy mają zadarte tak wysoko, nieprawdopodobna sprawa, no. Jeden zespół, który by tak rozpoczął swoją karierę od numeru. My jesteśmy Skaldowie! Niech każdy się dowie! I czat tutaj. Solo już od razu szaleństwo Laskowski pada na twarz. Ale dobrze, wróćmy do Stanów Zjedzonych. Tam chłopaki gorzej co prawda grają, ale próbują dogonić polską muzykę big beatowo, rockowo, disco polowo.
1: Niewiele mogę o tej porze. A kto wie, spotkamy się już w 98, jak to wszyscy zachwalają, a do 2001 o krok już tylko, jak pierdyknie ta cała planeta, jaka przyjemność będzie.
2: Rył Kołak powróci z kolejną korespondencją numer 51 w czerwcu, a ja już teraz zapraszam na kolejne nasze spotkanie w Metalowej Archeologii Muzycznej za tydzień, 28 maja. I naszym gościem będzie człowiek znany jako Meatloaf, Piotr Kozieracki, perkusista Riverside, kiedyś Hate Domain, również właściciel i szef sklepu płytowego Vintage Vinyl, wydawca i tak dalej, i tak dalej. To właśnie Meatloaf będzie u nas gościł za tydzień w audycji na żywo. Także już teraz zapraszam i oczywiście obecność wszystkich maniacs obowiązkowa. A teraz w imieniu Rondę zapraszam do lasu, a po lesie jeszcze jeden konkurs.

Dziś w lesie zespół Black Hornet Saga, zespół, który wcześniej funkcjonował pod nazwą Ludspell, natomiast on zmienili, bo tych Ludspelli było sporo, więc zmienili nazwę na Black Hornet Saga. Zespół powstał w Nowym Targu w 2004 roku, no i ma na swoim koncie dwa pełne albumy, jedną epkę. Album debiutancki Ludspell z 2008 roku, później był Broken Messiah z 2010, to jest epka. No i Setan z 2014. Panowie grają taki black death metal, bardzo agresywny. Zresztą przy okazji serdecznie pozdrawiam cię, Set. Nie wiem, czy słuchasz. Mam nadzieję, że tam jakoś sobie żyjesz dobrze w Irlandii. No i cóż, moi drodzy, dzisiaj chciałbym wam zaprezentować z pierwszego materiału numer You Would Have Been Forgotten. I Black Hornet Saga.

Omówiony przed chwilą przez Ronwę materiał Black Horn Saga pod tytułem La Fibra został wydany w zeszłym roku również na kasecie przez Monomaniacs Productions. I jeśli ktoś taką kasetkę chciałby mieć w swojej kolekcji, chciałby ją otrzymać, to wystarczy podać, jaki ma numer katalogowy. Jaki ma numer katalogowy kaseta Black Horn Saga pod tytułem La Febra, wydany przez Monomaniacs Productions. Jeśli wiecie, no to przypomnę tylko, że wszelkie odpowiedzi kierujcie na naszym fejsie pod grafiką Edge Graphics na samej górze. Kto pierwszy z prawidłową odpowiedzią się pojawi tam, ten wygrywa taką kasetę. A my już powoli zmierzamy ku końcowi. Jeszcze Smartan i Puszka Pandory, a ja w imieniu swoim, Ronwę i Nicole, dziękuję serdecznie za dziś. Dziękuję za wszelkie wpisy, komentarze, Waszą obecność. Zapraszam za tydzień na wydanie live 28 maja o godzinie 20. radiopraga.pl. Naszym gościem będzie Mitlof, Piotr Kozieracki, obecnie Riverside, kiedyś hejt. No to jeszcze Puszka Pandory. Ja Wam życzę udanego tygodnia. Dużo zdrówka. Trzymajcie się. Hej!

0: Radio Praga.
1: Zdążył wydać już tych tytułów całkiem sporo. Natomiast 30 kwietnia ukazała się rzecz absolutnie najnowsza, Through Time, nagrana z udziałem Simona Goffa na instrumentach smyczkowych. Album jest chyba najdojrzalszym, najgłębszym i najbardziej nastrojowym w całej historii Dive Center. Mnie osobiście kojarzy się z taką jakby ścieżką dźwiękową jakiegoś głębokiego melodramatu, czy nawet dramatu psychologicznego. Z tej płyty dziś dwa utwory, drugi i trzeci, odpowiednio Through Time Part 1 oraz An Existing Place. Dobranoc.

Okay, that is the state of mind report. United Suicide.

Alright! Popcorn! Straight fucking rock!

beautiful drive, you know.

빠지듯이 생긴 거야. Are you a rebel? Okay. Barbie?

Friday night, and he was full of optimism. It's so rare now.

Okay, it's pizza. The pizza. Pizza. The pizza.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Hi, this is Danny with Amigo the Devil, and you're listening to Radio Praga.
1: Radio Praga, zapraszamy.
2: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Muzyczna nowość w Radiu Praga.
1: Cześć, z tej strony Zakuka.
2: Pozdrawiamy serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Praga.
1: Posłuchajcie naszej najnowszej piosenki.

Czuję się jak na krawędzi, wciąż idąc po omacku, bo świat już od dawna pędzi. Czuję się jak na krawędzi, wciąż idąc po

Rawa, tak jak katowicka rzeka, to byt, na który składa się bardzo wiele różnych substancji. W ramach audycji posłuchasz więc bluesa, ale i nie tylko, bo gwarantuję Ci, że ten stary jak świat gatunek ma się całkiem dobrze i jeszcze nas zaskoczy. Cześć, jestem Kamil i zapraszam na bluesową audycję Rawa z dobrą muzyką, wywiadami i rozmowami o muzyce. Do usłyszenia w środę od 18 do 20 w Radiu Praga.

Cześć, z tej strony Emilia z zespołu Leśne Zwierzęta. Chciałabym pozdrowić w imieniu własnym oraz mojego zespołu wszystkich słuchaczy Radia Praga. Pięknego dnia!

0: Radio Praga.
1: Muzyczna nowość w Radiu Praga.

przez mrok. Tak daleko jest brzask, aż nie widać go stąd.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Zapraszamy wszystkich na nowy cykliczny program KROK. Konkretne rozmowy o książkach. W konkretnych rozmowach o książkach stawiamy pytania, które pozwolą zagłębić się w tę fascynującą i intymną relację między książką a czytelnikiem. Dołącz do nas już od 2 stycznia w co drugi wtorek o godzinie 19. Konkretne rozmowy o książkach dla tych, którzy chcą odkryć, co kształtuje naszą wyobraźnię. Prowadzi Michał Barton i Marcin Sobalski. Nie przegap. Zapraszamy.
1: Radio Praga.

0: Pozdrawiam serdecznie Radio Praga. Mówi Grażyna Szapołowska. Całuję serdecznie wszystkich.
1: Radio Praga.